0: Nam chodzi o odwóz paszczą.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.

0: święci balują. Nasi piłkarze na pewno nie. Że to człowiek znowu się łudził. No nieważne, dobrze.
1: Co to się stanęło?
0: Witam poranny program państwa. W bardzo dobrych nastrojach mimo wszystko. We wtorkowy poranek w składzie Iwona Barańska.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Forkiewicz. Za dwie minuty zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: 29 września mamy w kalendarzu, to jest wtorek, jest 6. Iwana Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Syreny, alerty i rosyjski dron przy granicy. Niespokojne popołudnie i noc na Lubelszczyźnie. Lalka wraca na wielki ekran, film Macieja Kawalskiego po uroczystej premierze. Szwedzi okazali się za mocni. Polscy piłkarze przegrali 1-3. To było niespokojne popołudnie i niespokojna noc na Lubelszczyźnie. Z powodu ataku Rosjan w Ukrainie w ostatnich godzinach aż czterokrotnie mieszkańcy byli alarmowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Po południu po 17 zawyły na Lubelszczyźnie syreny, bo rosyjski dron odrzutowy uderzył niedaleko przejścia granicznego w Dorohusku. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zapewnia, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Nic nie wleciało na teren naszej przestrzeni powietrznej. Prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że to był dron, który spadł około 2 kilometrów od przejścia w Dorohusku. Nikt nie został ranny, nic się tam nie stało.
2: Ostatni alert mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali przed północą. Odwołano go chwilę później.
0: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Nie będzie ponownych wyborów w Warszawie, bo nie będzie referendum w sprawie odwołania władz miasta. Stołeczna operacja referendalna nie zebrała wymaganej liczby podpisów. Kinowa ekranizacja lalki Macieja Kawalskiego gorąco przyjęta przez publiczność. Wczoraj w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta premiera, a już jutro film wchodzi do kin. Do opowieści Bolesława Prusa warto powracać, mówi reżyser.
4: Nie wiem, czy jest coś ważniejszego w życiu niż przeżyta miłość, nawet jeśli nieszczęśliwa. Bez niej bylibyśmy tylko robotami, więc myślę, że wracanie do lalki to jest wracanie do jakichś najsilniejszych emocji, jakie nam towarzyszą, do naszej najlepszej literatury. I to jest ponadczasowe, cenne przeżycie, które raz na jakiś czas do niego trzeba wrócić, jak do wodopoju.
2: Główne role w lalce zagrali Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Piłkarze naszej reprezentacji znów rozczarowali w Lidze Narodów. Tym razem ograła ich Szwecja. Było 1-3.
5: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
6: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
2: Mówili tuż po meczu kibice. Małe rzeczy, detale, tak problemy kadry diagnozuje jeden z naszych obrońców, Jan Bednarek.
7: To jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację. Także w tym na pewno jest frustracja.
2: W Lidze Narodów biało-czerwoni mają na koncie zaledwie punkt. Kolejny mecz w piątek. Gramy z Rumunią w Warszawie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Zaczynamy od centrum i przypomnienia o Bernardyńskiej. Odcinek między Grunwaldzką a Konarskiego pozostaje zamknięty dla samochodów. To pilotaż tak zwanej ulicy Szkolnej, który potrwa jeszcze do jutra. Nie można więc podjechać bezpośrednio pod szkołę podstawową numer 1. Jeśli odwozicie tam dzieci, wybierzcie inny dojazd.
0: Pogoda w Rzeszowie.
8: Za oknami dopiero zaczyna się rozjaśniać. Termometry pokazują zaledwie 6 stopni. Powietrze jest bardzo wilgotne, ale deszczu synoptycy nie przewidują. Wiatr też odpuszcza i nie popsuje nam poranka. Przed nami prawdziwy temperaturowy rollercoaster. Po południu będzie 20 stopni. Kto wychodzi z domu na cały dzień? Musi więc zmieścić w jednym outficie. I zimny poranek, i ciepłe popołudnie.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
9: Przypomnijmy cytat z ostatniego wydania wiadomości. Graliśmy słabo, ale stabilnie. Po szóstej, dzień dobry, po szóstej zaczniemy nowy dzień od jednego z najmocniejszych cytatów, jakie padły w historii Polski.
10: Po szóstej też wymyślimy wspólnie nazwę dla kawy porannego programu, gdyż dziś dzień kawy świętujemy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie 6. Witamy, otwieramy oczęta, wkładamy tam wykałaczki pod powieki i jedziemy. Beautiful Life, Ace of Base.

0: zawrót głowy to z niewyspania, to nie przez te kawałki, one są najlepsze, tylko tak budzi was Radio Złote Przeboje, The Riddle, Nick Kershaw za nami, 11 minut po godzinie 6. A co tam dzisiaj w kalendarzu, musimy sprawdzić.
1: Dzisiaj w kalendarzu, słuchajcie, 83. urodziny Lecha Wałęsy.
2: Mamy nadzieję, że pierwsi złożymy życzenia zdrowia, panie prezydencie, i dziękujemy za to powiedzonko, od którego zaczynamy każdy dzień życia w Polsce. Nie chcę, ale muszę.
0: No to kochani, kto nie chciał, ale musiał już wstać, niech się odezwie natychmiast i koniecznie. Telefon do nas 22 44 i 30. Zaczynamy apel poranny w Radiu Złote Przeboje. 22 44 i 30. Czekamy na zaspane, niechętne głosy. Jest 12 minut po 6 i gramy to.
3: No. Zdecydowanie dość takiej zabawy.

0: skomponowaniu tej piosenki zaproponowano ją Dianie Ross, nie chciała. Potem Cher, nie chciała. Barbara Streisand, też nie chciała. W końcu wziął duet disco Weather Girls, no, a później lata, później Jerry Halliwell i tak mamy do dzisiaj. Wiecznie żywy. It's Raining Men w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 19 po 6.
1: Największe hity lat 80-tych, 90-tych. Tylko takie mamy dla was. A gdyby ktoś tak od rana czuł, że kolanka stukają, a bioderka skrzypią, to będzie makarena już za kilka chwil, żeby rozruszać kosteczki i stawy. Tą wczesną porą jest 20 minut po 6. Polecamy się, bądźcie blisko.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Autopromocja.
4: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10?
5: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy. Każdego dnia podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
6: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10. Obecność obowiązkowa.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.

0: Zapraszamy do uzdrowiska Latoszyn koło Dębicy do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów. Ulica Przemysłowa 14B.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama.

0: popłynęlibyśmy w rejs statkiem. Gdybyśmy znali Tatka, to czemu nie? Czemu nie? Paro statkiem, piękny rejs. Krzysztof Krawczyk w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. We wtorkowy poranek, 6:30 na zegarach. Jak u was wygląda początek tego dnia? Bo my zajmujemy się głównie sprawdzaniem, jak u was wygląda początek tego dnia. 22, 4, 4 i 3, 0, halo.
1: A jak u mnie wygląda dzień? Jestem kierowcą autobusu, no i mam urlop dzisiaj. Od dzisiaj rozpocząłem dwutygodniowy urlop. Serdecznie pozdrawiam, Adrian Zutowy, Opolskiego.
2: No to tutaj przypomnijmy, zdaniem naszych słuchaczy, kierowca autobusu na urlopie poznaje się po tym, że prywatnym samochodem zajeżdża na przystanki.
3: Tak, tak, tak. A zwłaszcza o 6:31 rano, prawda? Naszemu słuchaczowi oczywiście dziękujemy za ten powiew wolności w tym codziennym kieracie. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla tych, którzy na apel prądu się spóźnili, a to już jest Elton John, I'm Still Standing.

0: Breaker, czyli Łamacz Serc, to była Diane Warwick, piosenka, która działa prawie tak jak polska reprezentacja w piłce nożnej.
1: Musiałeś.
0: A to taki żarcik poranny. Pozdrawiamy naszych piłkarzy, na pewno bardzo zmęczeni i wycieńczeni po meczu, teraz przeżywają. Za 22 minuty będzie godzina 7, a my gramy pięknie w radiu Złote Przeboje. Pięknie. Na dzień dobry.
1: Pięknie i obiecujemy się naprawdę powstrzymywać, nie komentować tego meczu. Get down, czyli o schodzeniu w dół. To będzie coś dla naszych piłkarzzy, o schodzeniu w dół tabeli.
0: Mieliśmy się powstrzymać.
1: Mieliśmy rzeczywiście. Get down, Backstreet Boys już za chwilę w radiu Złote Przeboje.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.

0: Dan.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Podesno ranie? Znika chrapanie.
1: Aflofarm.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Na krakowskiej poranny ruch może już dawać się we znaki, szczególnie w kierunku Witosa i Centrum. Za chwilę aut na tym odcinku będzie jeszcze więcej, dlatego przy skrzyżowaniach warto uzbroić się w cierpliwość. Jeśli wasz grafik pęka dziś w szwach, wyjedźcie chwilę wcześniej, bo zapas kilku dodatkowych minut bardzo się przyda.
9: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy 29 dzień września w kalendarzu. To jest dzień kawy. Tak się składa, że my rozdajemy wam poranną kawę Radia Złote Przeboje z prowadzącymi na pudełku. Rozdajemy codziennie, tylko że ta kawa nie ma nazwy, więc może wymyślimy nazwę właśnie dla naszej złotej kawy porannego programu.
2: Coś w rodzaju pobudzeniówka, poranny diesel,
1: albo takie.
2: Czarne złoto.
3: Doskonałe. Albo kroplówka biurowa, albo eliksir codzienności. Teraz, kochani, czas na was. Wymyślcie nazwę dla złotej kawy porannego programu. W nagrodę będzie niespodzianka. Kawa będzie! No to 22 44 30 i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy, szukamy nazwy dla złotej kawy porannego programu. 22 44 30.
0: Mamy temat.

0: Sami przyznajcie, jak pięknie pasują Złote Przeboje do złotej polskiej jesieni. Argent Foreigner w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, za 4 minuty 7.
1: Mamy rzeczywiście piękną, słoneczną pogodę. Na razie na horyzoncie nie widać deszczowych chmur i jesiennego chłodu.
0: No.
1: Jak długo potrwa ta złota polska jesień,
0: wiosny,
1: to sprawdzimy to w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama. 29 września, to jest wtorek, mamy siódmą. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
8: Miał planować atak na terenie swojej szkoły. 13-latek został zatrzymany przez policję. Nie będzie referendum w Warszawie, zabrakło ponad 20 tysięcy podpisów. Złota jesień w pełni, dni ciepłe, ale noce już zdecydowanie chłodniejsze. 13-latek planował atak z użyciem niebezpiecznych narzędzi na terenie swojej szkoły. W porę zadziałali policjanci z Wąbrzeźna w województwie kujawsko-pomorskim. W nocy otrzymali informację z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji, a o 6 rano weszli do domu nastolatka.
9: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
8: Mówi Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. O dalszych losach 13-latka zdecyduje sąd rodzinny. W Warszawie nie będzie referendum dotyczącego odwołania prezydenta i Rady Miasta. Stołeczna operacja referendalna nie zebrała wymaganej liczby podpisów, zabrakło 21 tysięcy. Ci, którzy obiecywali pomoc w zbiórce podpisów, ostatecznie nie pomogli, tłumaczy organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
10: Największe rozczarowanie bez wątpienia jest dla mnie Prawo i Sprawiedliwość, które mogłoby teoretycznie zebrać kilkadziesiąt tysięcy podpisów, ale najwidoczniej uznali, że podoba im się obecny prezydent Warszawy i Rada Miasta i nie potrzeba się włączać w naszą inicjatywę.
8: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w internecie podziękował mieszkańcom Warszawy za zaufanie. Sukces firmy Ilona Muska. Rakieta nośna Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Lot jednak skrócono z powodu problemów z jednym z silników. Rakieta wodowała na Pacyfiku. Według stacji CNN to najpotężniejsza taka maszyna w historii. Szef NASA podkreśla, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Ameryki na Księżyc. Mamy złotą polską jesień. Jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
11: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
8: I tak ma być przynajmniej do końca tygodnia, ale w ciągu dnia, bo noce to inna sprawa. Może być dość chłodno i mgliście, bo to jednak jesień.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kilkanaście minut dobrej gry to jednak za mało. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 w drugiej kolejce Ligi Narodów. Rywale już od 8 minuty prowadzili po golu Benjamina Nygrena. Potem jednak przejęli inicjatywę i pod koniec pierwszej połowy po ładnej akcji wyrównał Sebastian Szymański. Druga połowa to jednak przewaga Szwedów, dużo błędów w obronie i gole Jasina Asariego i Wiktora Jokeresza. Po dwóch kolejkach mamy tylko punkt. Hubert Hurkacz stanie dziś przed szansą wygrania pierwszego turnieju tenisowego od ponad 2 lat. W chińskim Chengdu o tytuł zagra dziś o 13 z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną.
12: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
14: Na początek rondo Pobitno. Jeśli jedziecie Lwowską i od strony Alei Armii Krajowej, możecie tu napotkać spowolnienia. Przy większym ruchu kolejka do skrzyżowania szybko się wydłuża. Dlatego jedźcie płynnie, trzymajcie bezpieczny dystans i nie paraliżujcie przejazdu na środku ronda.
12: Pogoda w Rzeszowie.
14: Stolica Podkarpacia powoli budzi się do życia, choć pogoda nie daje jeszcze specjalnych powodów do pośpiechu. Mamy około 7 stopni, słaby wiatr, a nad miastem praktycznie bezchmurne niebo. Zrzucanie grubych kurtek zaczniemy jeszcze przed południem, bo temperatura szybko wzrośnie do około 16 stopni. Z kolei po południu zrobimy wielki krok w stronę lata. Termometry wskażą 20 stopni.
12: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
7: Dzień dobry! Po siódmej wystąpi u nas wielikaja ruskaja myśl techniczna. Część tych słów wzajemnie się wyklucza, dlatego polecamy, posłuchajcie tego koniecznie.
15: Po siódmej też w bardzo miłą urodzinową sytuację wkręcimy byłego prezydenta Lecha Wałęsę. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. We wtorek witamy. 5 minut po godzinie siódmej i gramy It's My Life. Bon Jovi.

0: Rosyjska myśl techniczna. Od jakiegoś czasu w Polsce zapoznajemy się z nią z bliska. Przysyłają nam tam różne swoje konstrukcje latające, ale ciągle też pracują nad nowościami.
1: Tak, rosyjska armia podobno pracuje teraz nad dronem sterowanym myślami.
2: Biorąc pod uwagę, co ruski żołnierz najczęściej ma na myśli, możemy mieć pewność, że dron będzie latał do najbliższego monopolowego. Nie pozdrawiamy, dziękujemy i gramy w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Fleetwood Mac. Jest 12 minut po 7 we wtorek.

0: 18 października, już niedługo, w katowickim Spodku panowie Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk zagrają koncert Królowie Życia. No, absolutnie genialny przegląd wszystkiego, co razem nagrali przez ostatnie 50 lat. I kochani, dzisiaj po 18, kiedy wrócicie z pracy, to w Radiu Złote Przeboje będziemy mieli dla was zaproszenia do Katowic. Polecamy się o każdej porze.
1: Zdecydowanie polecamy, zapraszamy. Klasycznym, rockowym graniem spróbujemy was za chwilę obudzić. We wtorkowy poranek zagramy wam między innymi Sweet Home Alabama, a potem spróbujemy wkręcić Lecha Wałęsę w jego urodziny.
2: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Reklama.

0: Dobrze robi. Taki kawałek od samego rana, Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, minuta po wpół do ósmej. To powiedzenie co rano samo ciśnie się na usta. Tak samo mamy, jak koledzy namawiają i jak trzeba zrobić zakupy w dobie inflacji. Nie chcę, ale muszę. Codzienne hasło milionów Polaków. A teraz w radiu Złote Przeboje wystąpi jego autor.
1: Dzisiaj 83. urodziny Lecha Wałęsy. Legendarny elektryk, który obalił komunizm. No i po drodze został jeszcze prezydentem i noblistą.
2: Tak, to łączymy się z panem prezydentem. Czy to prawda, że żona Danuta zrobiła panu żart i powiedziała, że ma pan dzisiaj 43. urodziny i pan uwierzył, bo przecież forma dopisuje?
3: Ponieważ zostałem wprowadzony w błąd i stąd nieprzyjemności.
0: No tak. A co pan dostał od rana dzisiaj jako pierwszy prezent?
3: Nie, no proszę pana, dostałem w prezydencie dostałem piękny szampan. Smaczny. Tak. Ja lubię szampan.
2: No to mamy nadzieję, że panie prezydencie, na te 83. urodziny pan wie, ile tego szampana można.
3: Wiem, co można i jak można.
0: No tak, to dobrze. Ale jednak lubi pan.
3: Lubię szampan.
2: No kto nie lubi. Lech Wałęsa w porannym programie Radia Złote Przeboje w swoje 83. urodziny. To teraz będą dźwięki w sam raz na urodzinową zabawę Celebration Fun Factory. Będzie zabawa?
4: No. Zdecydowanie. Dość takiej zabawy.

0: sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: O tej porze warto uwzględnić możliwe spowolnienia na Sikorskiego oraz przy dojeździe do Powstańców Warszawy. To moment, kiedy ruch z osiedli miesza się z falami samochodów jadących do pracy i szkół, dlatego szczególnie przy skrzyżowaniach przejazd może wam zająć nieco więcej czasu. Jeśli utkniecie na światłach, spokojnie, następne zielone też będzie dla was.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: 29 dzień września. Mamy dzień kawy. No i tak się składa, że codziennie rozdajemy wam poranną kawę naszego programu z prowadzącymi na pudełku. Tak, tylko, że ta kawa nie ma nazwy. Chcieliśmy to przypomnieć, dlatego dzisiaj jej szukamy. No, nasza propozycja to nabrzmiała żyła. A jakie są wasze? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Złoto przebojowy piorun.
3: Podaję nazwę kawy. Niezbędnik radiowca albo niezbędnik słuchacza.
4: Wydaje mi się, że powinno nazywać się urocze przebudzenie.
5: Mój pomysł to rozpałka. No, jakoś musimy rozpalić ten dzień, to nie? No.
6: Poranny przedmiot pożądania. Nic dodać, nic ująć.
7: Propozycja nazwy waszej kawy to czarci budyń.
8: Ja to bym chciała, żeby wasza kawa zwała się rozkosz na pokuszenie.
9: Podobają nam się dotychczasowe propozycje. Podobają się dla nas, że tak powiemy, jak na Podlasiu. I czekamy na więcej. Wymyślcie nazwę dla złotej kawy porannego programu. W nagrodę będzie kawa. A jakże? 22 4 4 i 3 0 telefon i poranek małpa złoteprzeboje.pl to mail 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: September, czyli wrzesień w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4 minuty 8, a w tym roku wrzesień wyjątkowo obrodził lalkami.
1: Jedna z najbardziej oczekiwanych polskich premier filmowych już za nami, lalka Macieja Kawalskiego. No, zachwyciła publiczność w Teatrze Wielkim. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Reklama.
12: 29 września mamy dzisiaj i to jest wtorek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Niespokojnie przy granicy z Ukrainą były syreny i alerty, ale polska przestrzeń nie została naruszona. Owacje dla lalki Macieja Kawalskiego, kinowa ekranizacja po uroczystej premierze. Znów Szwecja, znów porażka. Polacy przegrali na wyjeździe 1-3. Syreny wyły, ale do Polski nic nie wleciało. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od ukraińsko-polskiej granicy. Po południu zamknięto i ewakuowano przejścia graniczne w Zosinie i Dorochusku. Wczoraj czterokrotnie mieszkańcy Lubelszczyzny byli alarmowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostatni alert mieszkańcy dostali przed północą, odwołano go chwilę później. Ostatecznie polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Nikomu nic się nie stało.
14: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Wieczór pełen wzruszeń i emocji w Teatrze Wielkim w Warszawie. To tu odbyła się uroczysta premiera kinowej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Film został owacyjnie przyjęty przez publiczność. Gratulacje zbierał m.in. grający Wokulskiego Marcin Dorociński. Jestem bardzo szczęśliwy, mówił aktor.
15: Nie oczekiwałem aż tak wiele, więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle. Ale jednocześnie jestem bardzo onieśmielony, ale szczęśliwy.
16: To jest jakieś takie piękne spełnienie marzeń.
13: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tej roli po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Lalka w kinach już od jutra. Turcja była w tym roku najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji z biurami podróży, wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na kolejnych miejscach znalazły się Grecja i Bułgaria. Branża ocenia, że polski rynek turystyczny nadal dynamicznie rośnie, choć wyzwaniem są m.in. rosnące koszty. Znów mecz ze Szwecją na jej terenie i znów porażka. Naszym piłkarzom nie udało się zrewanżować za przegrany finał mundialowych baraży. Znów lepsi byli rywale. Tym razem 3-1. Kibice rozżaleni.
11: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
15: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
13: Nasi piłkarze mają teraz kilka dni na przemyślenia i pracę. W piątek kolejny mecz w Warszawie Polacy zagrają z reprezentacją Rumunii.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
17: Aleja Piłsudskiego, Cieplińskiego i okolice Ronda Dmowskiego to miejsca, w których poranny szczyt potrafi skutecznie wydłużyć podróż. Szczególnie dużo uwagi przyda się przy zmianie pasów i na skrzyżowaniach. Jeśli macie jeszcze kilka kilometrów do pracy, nie próbujcie odrabiać straconego czasu między kolejnymi światłami.

0: Pogoda w Rzeszowie.
1: Rzeszowskie termometry pokazują już 9 stopni, niebo jest pogodne, wiatr na razie słaby, ale uwaga, bo w ciągu dnia sytuacja mocno się zmieni. Z każdą godziną wiatr zacznie wyraźnie przybierać na sile i po południu w porywach może osiągać nawet 35 km na godzinę. Na deszcz się nie zanosi, a temperatura w drugiej części dnia wzrośnie do bardzo przyjemnych 20 stopni.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej podpowiemy wam, jak zadać szachmat jesiennemu przygnębieniu, czyli wyślemy was na weekend do pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Po ósmej też wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje w nagrodę za udział w naszej porannej dyskusji. To jest właśnie Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest wtorek, 4 minuty po godzinie 8. No i Lady Punk, kryzysowa narzeczona.

0: Przyjemna powódka przy przeboju Down Under, Man at Work w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 8. Przyszła jesień, a co powiecie na jesienną wyprawę marzeń? Jesienna wyprawa marzeń to jest zabawa, w której możecie wygrać, uwaga, weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Wystarczy, że na naszej stronie, na złoteprzeboje.pl, dokończycie zdanie.
1: Na wyżyny możliwości wznoszę się, dzięki. No i tutaj trzy kropki i czas i miejsce dla was. My w składzie komisji przyznającej wycieczki wybierzemy zwycięzców. My osobiście przyznajemy się do tego. Z wielką przyjemnością to zrobimy. Na dzisiejszego zwycięzcę poznacie już po godzinie 9. Pamiętajcie, złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, polecamy i gramy teraz Shinies.

0: jeśli chodzi o fajne złote przeboje na poranek, to nam dwa razy nie trzeba powtarzać, ani nawet trzy, ale tym razem to z wyjątku Tora, powtórzmy numero uno, tak was budzimy we wtorkowy poranek w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Tora z pozdrowieniami dla Koleja. Oczywiście 19 po 8 będzie Queen, będzie Duran, będzie mocno, energetycznie i ślicznie. Tak wam gra tylko radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
2: Autopromocja. Reklama. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gesend Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gesend Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy też 29 września w kalendarzu i to jest dzień kawy. Przez cały poranek podsyłali się swoje pomysły, jak nazwać naszą poranną kawę. No i czas na podsumowanie.
2: Moja nazwa dla kawy to poranna bryza albo rozkosz poranka.
3: Rozrusznik z dobrą, złotą nutą w tle.
4: Nazwa kawy to czarny kopniak.
5: Ja proponuję złociutka. Wasza kawa moim zdaniem powinna nazywać się złoty szatan.
6: Może po prostu przebudzanka.
7: Wasza muzyka i wasza kawa to nic innego jak przebojowy poranek.
8: Ja to bym chciała, żeby wasza kawa zwała się rozkosz na pokuszenie.
1: Rozkosz na pokuszenie, kuszące i dlatego w nagrodę kawa leci za ten ostatni głos w telefonicznej dyskusji na temat nazwy dla złotoprzebojowej kawy. A jutro będzie Dzień Chłopaka. No i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Szary, szary, nie no, świetnie to brzmi, choć dzisiaj nie piątek, to od razu człowiekowi się robi lepiej. Szary, szary, lady, modern talking radio, złote przeboje na dzień dobry. A to z uśmiechem żegnamy się, a spotkamy się w środku pracowitego tygodnia.
1: O tak, to będzie trzeci raz, kiedy wam powiemy bladym świtem dzień dobry w składzie porannym. Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki bardzo.
1: Tomek Florkiewicz, dziękujemy. A przy mikrofonie Gosia Kościelnia.
3: Dzień dobry, a teraz cztery nieblondyny.

0: What's going on? What's up? I Fornon Blondes w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. To brzmi najwspanialej. Za 3 minuty będzie 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
11: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
13: Wiadomości z Rzeszowa.
14: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Za nami niespokojny poniedziałek na Podkarpaciu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa znów ogłaszało alerty w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. W takich sytuacjach warto wiedzieć, jak się zachować. MSWiA i Państwowa Straż Pożarna udostępniły właśnie 12-stronicową broszurę dotyczącą zagrożeń z powietrza. Instruktaż można znaleźć na stronach rządowych. O szczegółach Szymon Kępka.
15: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego.
14: Do końca roku punkty schronienia w Polsce mają zostać oznakowane Międzynarodowym Znakiem Obrony Cywilnej. Według zestawienia opracowanego na podstawie danych Państwowej Straży Pożarnej na Podkarpaciu wskazano ponad 2700 takich punktów. To m.in. piwnice, garaże podziemne i przejścia, które mogą zapewnić tymczasową ochronę. Najbliższy punkt można znaleźć na stronie gdzieśmieukryć.pl. A u nas za godzinę kolejne wiadomości, a w nich m.in. o sytuacji Podkarpackiej Służby Zdrowia.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Rzeszowie.
14: Na termometrach mamy około 14 stopni. Na niebie absolutny brak chmura, poranną rzeźkość lekko rozgania wiatr wiejący z prędkością 17 km na godzinę. Deszczu dziś nie będzie, a prawdziwe uderzenie ciepła czeka nas po południu, kiedy to temperatura wzrośnie do 20 stopni. Jeśli macie dziś do załatwienia jakieś sprawy na mieście, pogoda na pewno nie pokrzyżuje wam planów. Przeciwnie, może nawet zachęcić do nadłożenia drogi.
13: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
0: Aż by się chciało tak skakać gdzieś w polach, tak złotego jęczmienia i pokrzykiwać, jaki piękny dzień! Jakby się coś z Kubusiem Puchatkiem skojarzyło. Zapraszam!
16: Radio Złote Przeboje!
0: 2 minutki po godzinie 10. Gosia Kościelniak, Las Lobos.

0: Robota nie zając.
1: Święty Gabrielu Archaniele, patronie przewoźników, kurierów i doręczycieli, dzisiaj wasz dzień właśnie. Jeśli kurier, więc przywiezie wam dziś paczkę, złóżcie mu życzenia, a ja wam, kochani, bardzo mocno składam je, bardzo piękne już teraz od Radia Złote Przeboje. Przy okazji, tak sobie pomyślałam, że możemy porozmawiać o tym, co najciekawszego, najdziwniejszego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo. To jest pytanie do kurierów i przewoźników, ale nie tylko, no bo w sumie wielu z nas to się zdarzyło. Przewoziliśmy różne rzeczy w ramach pracy. Za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12 nasz piękny termos Radia Złote Przeboje, a telefon do nas 2244 i 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Brel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Możesz patrzeć z daleka. Albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
0: Reklama.

Pióropusze z indyka, gigantyczne peruki i kreacje, które ledwo zakrywały ciało. Dekady temu przełamywała tabu w telewizji. Była między innymi pierwszą kobietą, która pokazała pępek w amerykańskiej telewizji krajowej. A w 1975 roku pojawiła się na okładce kultowego magazynu Time w tak przezroczystej sukience, że w kilku Stanach zakazano sprzedaży tego numeru. Od 6 dekad nie schodzi ze sceny. W wieku 80 lat, które skończyła w tym roku, wciąż wygląda, ubiera się i bawi się lepiej niż połowa 30-latków. Zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa jako jedyna artystka w historii, która zdobyła numer 1 na listach Billboardu w 7 kolejnych dekadach, od lat 60. aż po lata 2020. Jedynym zespołem, który może się pochwalić podobną długowiecznością na listach jest, no nie trudno zgadnąć, The Rolling Stones. Mowa o Cher, na pewno się domyślaliście, bo Cher jest jedyna, the one and only, niepowtarzalna. I teraz w Radiu Złote Przeboje, Believe.

0: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
1: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie 2 po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje. Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
3: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: A dzisiaj dzień kurierów i doręczycieli, więc jeśli kurier przywiezie wam paczkę, no to złóżmy mu życzenia, okej? Okay? A przy okazji dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co najciekawszego, co najdziwniejszego lub pamiętnego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo. No i dzwonicie.
2: Moją najdziwniejszą rzeczą, czy najdziwniejszą, myślę, że najsmaczniejszą, bo wiozłam do swoich klientów kiszkę ziemniaczaną w termosie. Cały samochód pachnią. Pozdrawiam z Podlasia. Dorota.
3: Fajny transport i śmieszny zrobiłem kiedyś w życiu. Kupiłem konia w Niemczech, kucyka, przy granicy polsko-niemieckiej. Prawie usypiałem, ale oczywiście konik budził mnie systematycznie swoim ichachaniem.
1: A nam chodzi o odgłos paszczą, prawda? To pytanie, co najciekawszego, najdziwniejszego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo? Oczywiście, że do kurierów i przewoźników, ale ja wiem, że wy jesteście straszliwie zajęci, więc nie tylko do was, bo w sumie wielu z nas to się właśnie zdarzyło, takie przewożenie. Za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12 nasz piękny termos Radia Złote Przeboje, a telefon do nas 22 44 30. Mail robota@złoteprzeboje.pl.

i romantyczny Elton John, a teraz zrobimy sobie na chwilkę przerwę od muzyki największych przebojów lat 80. i 90., żeby wysłuchać wiadomości z naszego miasta i okolicy, to za 3 minutki o 11:00.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11:00.
1: Wiadomości z Rzeszowa.
12: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Blisko 92 miliony złotych straty w pierwszym półroczu. To wynik 13 szpitali nadzorowanych przez samorząd województwa podkarpackiego. Dane przedstawiono podczas wczorajszej sesji sejmiku. Według samorządu NFZ zalega szpitalom również zapłatą blisko 68 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit. Tymczasem w rzeszowskich przychodniach przybywa pacjentów. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre, mówi lekarz rodzinny dr Tomasz Bałys.
13: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych.
12: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki przeciwko grypie i COVID-19. Zaszczepić można się w przychodniach i aptekach. Z kolei rodzice rzeszowskich uczniów mogą skorzystać z drugiej edycji programu Bilans Plus. Dla dzieci z klas od 6 do 8 przygotowano pakiet 7 badań profilaktycznych. Akcja potrwa do końca grudnia. A u nas za godzinę będzie dobra wiadomość pogodowa.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Rzeszowie.
12: Słońce nie zamierza jeszcze przechodzić na jesienny urlop. Na termometrach mamy 16 stopni, niebo wciąż jest bezchmurne, o deszczu nie ma mowy. A to nie koniec dobrych wiadomości. Po południu zrobi się o 4 stopnie cieplej, co oznacza, że temperatura wzrośnie do okrągłych 20 stopni. Podobnie będzie jutro. Ciepło, słonecznie i bez opadów. Te mogą pojawić się dopiero w niedzielę.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
11: Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie przedpołudnia wtorkowego. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. No i przypominam cały czas, że robota nie zając.
14: Radio Złote Przeboje.
11: Dlatego sobie dzisiaj rozmawiamy nieśpiesznie. Piszecie mail, adres robota@złoteprzeboje.pl albo dzwonicie 224430. Co najdziwniejszego wam się udało i jakim cudem przewieźć w ramach swojej pracy?

Ta piosenka miała przeformułować wizerunek Jacksona w kierunku buntowniczej, noszącej skóry i łańcuchy modnej i będącej twardzielem ikony współczesnego popu. Tytuł dosłownie oznacza zły, ale w języku ówczesnych nastolatków znaczył też naprawdę fajny. Ten utwór miał stanowić taką ripostę dla krytyków, którzy twierdzili, że Michael Jackson jest przestarzały w obliczu rodzącej się kultury ulicznej i rozwoju sceny hip-hopowej. I w swoim pierwotnym zamyśle utwór Bad miał być duetem, pojedynkiem ulicznym między dwiema największymi gwiazdami na świecie, jakimi w połowie lat 80. byli: Michael Jackson i Prince. I w roku 1986 Quincy Jones skontaktował się z Prince'em z propozycją nagrania duetu, ale Prince nie zaakceptował tekstu. Radio Złote Przeboje, Salt and Pepper.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
3: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj jest dzień kuriera i przewoźnika. Doceniamy. Dziękujemy za waszą pracę. Pozdrawiamy. Jaka jest najdziwniejsza przesyłka transportowana przez kurierów i przewoźników? No, pomysłowość człowieka nie zna tutaj granic. Długo można byłoby wymieniać. Ludzie wysyłają dosłownie wszystko, jak opowiadają przewoźnicy. Od klasycznych przedmiotów po meble, części samochodów, drabiny, wanny, a nawet kajaki. Znaleziono jakiś czas temu kolumbijskiego boa tęczowego, także w paczce, to oczywiście jest nielegalne. Figura żyrafy w oryginalnym rozmiarze i tak dalej, i tak dalej. Jaką najdziwniejszą rzecz udało wam się przewieźć? Dzwonicie.
2: Jestem listonoszem wiejskim i przewoziłam karaczany. Niestety jako pokarm dla jaszczurki. A moja koleżanka miała jeszcze taki przypadek, że jej się rozsypały po samochodzie. Nie. Po prostu wyszły z paczki, chciały dać nogę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Nie, to już za dużo, ale oczywiście jestem ciekawa, jak się ta historia dalej potoczyła, a może rozpełzła. Jaką najdziwniejszą rzecz udało wam się przewieźć? Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy. 2244 30. Można też napisać robotomałpa.złoteprzyboje.pl po 12. Za najciekawsze zgłoszenie z przyjemnością oddam nasz piękny

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
5: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
4: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
5: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
4: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
5: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki.

0: W Polsce 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
2: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Reklama.

No takie rzeczy w dzisiejszych czasach by nie przeszły. No bo sami powiedzcie, pięciolatka występująca w lokalnych kawiarniach i restauracjach, śpiewająca, no co prawda z bratem, ale jednak. A tak zaczynała Jennifer Page w latach 70. to było. Mając 17 lat była już pewna, że chce rozwijać profesjonalną karierę i zdecydowała się przenieść do Los Angeles i potem w 1998 roku wydała pierwszy album. Wszystko udało się dzięki promującej jego piosence Crush, która do dzisiaj jest największym przebojem tej amerykańskiej gwiazdy. Jennifer Page w radiu Złote Przeboje. Przebój z 98 roku. Crush.

nigdy się nie kończy, więc na chwilę przerwiemy i pewnie niedługo do Limala w Radiu Złote Przeboje wrócimy, jak żeby mogło być inaczej. Za 3 minuty będzie godzina 12:00 i najważniejsze wiadomości w południe w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Zobacz, Stasiu, soku.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: Zapraszamy do uzdrowiska Latoszyn koło Dębicy do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Wiadomości z Rzeszowa.
4: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Blisko 328 wykroczeń odnotowali podkarpaccy policjanci podczas akcji piesze. 196 z nich popełnili kierowcy, a 132 piesi. Najczęstsze przewinienia to przekraczanie jezdni w niedozwolonym miejscu, brak odblasków i nieustępowanie pierwszeństwa. Policja apeluje o rozsądek, zwłaszcza, że przed nami kapryśna pogoda. Co prawda w ciągu dnia mamy złotą polską jesień, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, co najmniej do końca tygodnia, przewiduje synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
5: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
4: W ciągu dnia, bo noce to inna sprawa, może być dość chłodno i mgliście, bo to jednak jesień. Tymczasem troska o klimat i otaczającą przyrodę może przynieść młodym rzeszowianom spore pieniądze. W stolicy Podkarpacia ruszył Fundusz Młodzieżowych Inicjatyw Klimatycznych. Osoby w wieku od 15 do 24 lat mogą zdobyć aż 5000 dolarów na własne ekologiczne projekty. Wnioski można składać przez szkoły i uczelnie do 3 listopada.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Rzeszowie.
4: Mamy południe, na termometrach około 17 stopni. Słońce wciąż świeci bez większych przeszkód, ale na spacerach mocniej trzymajcie kapelusze, bo coraz wyraźniej daje o sobie znać wiatr. Plus jest taki, że chmur z tego nie będzie. Deszczu synoptycy nie przewidują. Przed nami jeszcze kilka godzin naprawdę pogodnego i ciepłego popołudnia. Po zachodzie słońca temperatura zacznie już wyraźnie i szybko spadać.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
2: Dzień dobry, witamy popołudnie wtorkowe. Gosia Kościelniak, przed nami kombi, bo gramy największe przeboje lat 80. i 90. Najchętniej w Radiu Złote Przeboje.
6: Radio Złote Przeboje.
2: No i w tej godzinie też, mniej więcej za pół godzinki, już podsumujemy sobie nasz dzisiejszy temat w cyklu Robota nie zając, a rozmawiamy o tym, co najdziwniejszego. Właściwie rozmawialiśmy, bo to do 12. Co najdziwniejszego wam się udało przewieźć służbowo? No bo dzisiaj jest dzień przewoźnika i kuriera.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.

0: Robota nie zając.
1: W dniu kuriera i przewoźnika dziś dzwonicie i piszecie, opowiadając o najciekawszym transporcie, jaki wam się zdarzył.
2: Kiedyś przewoziłem szopa pracza. Bardzo piszczał na pacę, więc go wziąłem do kabiny. Dalszą podróż spędziliśmy razem, uspokoił się i z zaciekawieniem obserwował drogę.
3: Przewoziliśmy całą naczepę mchu. Przeprowadzaliśmy las.
1: Teraz mail. Słuchacz musiał przewieźć starego krawieckiego manekina. Żeby go nie uszkodzić w bagażniku, posadził go na fotelu pasażera i dla bezpieczeństwa zapiął pasami. Cytuję resztę maila. Żeby nie rzucał się tak w oczy, założyłem mu na głowę moją czapkę z daszkiem i zarzuciłem na niego kurtkę. Wyglądało to genialnie, dopóki nie stanąłem w korku i zauważyłem, że kierowca w aucie obok bardzo wnikliwie mi się przygląda. Żeby nie wyjść na dziwaka, który wozi manekiny, postanowiłem udawać, że to mój mocno zmęczony kolega, pukałem go w ramię, odwracałem się do niego, udawałem, że żywo z nim dyskutuję. Najlepsze stało się na światłach, kiedy obok przejeżdżał patrol policji. Akurat zjechałem na dziurę w jezdni, głowa manekina bezwładnie opadła na szybową listwę. Wyglądało to tak, jakbym wiózł kogoś nieprzytomnego. Panowie włączyli sygnał, zjechaliśmy na pobocze, policjant poprosił pasażera o dokumenty, a ja z kamienną twarzą odpowiedziałem: panie władzo, ale pan Marek dzisiaj nie rozmawia, bo jest z plastiku. Na szczęście policjant wybuchł śmiechem, puścił mnie wolno. Adamie, my też puścimy cię wolno, ale z wygranym termosem z limitowanej edycji Radia Złote Przebuje. Dziękuję bardzo za tę historię i za wszystkie wasze historie dziś i miejcie piękne popołudnie.
0: Robota nie zając.

0: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 6,99.

0: kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
1: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
0: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wy...

0: złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

Stał się gigantycznym sukcesem komercyjnym i w całej Europie, i w Azji. No a w 1984 roku światło dzienne i nasze uszy też usłyszały utwór Only You. Przypieczętował tylko pozycję Savage jako światowej megagwiazdy retro disco, tak już byśmy dzisiaj powiedzieli. Radio Złote Przeboje, teraz I Like It.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00, oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Tomasz Brel, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Zapraszamy do uzdrowiska Latoszyn koło Dębicy do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
9: Atak w szkole na Słowacji, sprawcą miał być uczeń. Wypadek na Mazowszu, autokar z dziećmi zderzył się z ciężarówką. W drugiej turze wyborów w Krakowie spotkają się Monika Piątkowska i Łukasz Gibała i oboje zapowiadają współpracę z radnymi. Dorota Wertycka. Na początek doniesienia ze Słowacji. W jednej ze słowackich szkół uczeń 8 klasy zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Według słowackich mediów 61-letnia nauczycielka zginęła, a 44-letnia została poważnie ranna. Jedno z dzieci jest również w krytycznym stanie. W Elblągu policja ewakuowała 30 dzieci z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej. W jednym z pokoi wybuchł pożar. Ratusz przekazał, że nikomu nic się nie stało. Nadzór budowlany i służby mają zdecydować, kiedy potopieczni będą mogli wrócić do ośrodka. Na Mazowszu pod Grodziskiem Mazowieckim autokar przewożący dzieci zderzył się z ciężarówką. Do wypadku doszło w Osowcu. Jedna osoba trafiła do szpitala. To opiekunka. 11 dzieci ma powierzchowne otarcia. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych do końca marca przyszłego roku przedłużyło misję wojska polegającą na wsparciu Straży Granicznej w ochronie granic z Niemcami i Litwą. Wojsko działa na granicy z Niemcami od lipca zeszłego roku, a na granicy z Litwą od października zeszłego roku. Misje zostały rozpoczęte z powodu dużej presji migracyjnej i przypadków nielegalnego przekraczania granic wewnątrz strefy Schengen. W drugiej turze krakowianie wybiorą między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. To będzie krótka kadencja, konkretów pada niewiele, ale zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska będą chcieli współpracować z jak największą liczbą radnych.
10: Zobaczymy, być może część z nich nie będzie zainteresowana, bo uzna, że obowiązuje jakaś dyscyplina partyjna.
11: Jeżeli wszystkim nam zależy, głęboko wierzę, że tak, na naszym mieście, to powinniśmy ponad podziałami współpracować.
9: Na razie zdecydowaną przewagę w Radzie Miasta ma Monika Piątkowska. Łukasz Gibała z kolei przekonuje, że prowadzi rozmowy z radnymi z koalicji i z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Kolejny piękny dzień jesienny mamy. Korzystajmy. Aż do 24 stopni w okolicach Legnicy, 23 na zachodzie, 22 w Krakowie i Rzeszowie i nad morzem, 20 w Warszawie i 17 w Suwałkach. Wszędzie słońce. Już albo dopiero 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam Was na kolejną godzinę popołudnia wtorkowego. Największy przeboj lat 80. i 90.
13: Radio Złote Przeboje.
8: Ale jakie? Zostańcie, żeby się przekonać.

0: Teraz będą wzruszenia. Będą wzruszenia. Każdy, kto przeżywał swoje młodzieńcze uniesienia przy przeboju zespołu Rezerwat, poczuje dreszcz, nie jeden, ja też, no bo Emil donosi, że całą firmą słuchają Radia Złote Przeboje w pracy i byłoby fajnie usłyszeć piosenkę z dawnych lat Rezerwatu, Zaopiekuj się mną. No, ja się z tym absolutnie zgadzam. Pozdrawiamy całą ekipę Złote Przeboje, napisał Emil, ekipa pozdrowiona przez ekipę, tak się czujemy, ściskamy was także i dla wszystkich pracujących gramy teraz wyjątkowo.
1: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

Weekend dla dwojga, weekend dla dwojga. Od razu się robi przyjemniej, nawet jak się to mówi, w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Czeka na Was właśnie, a jesień taka piękna. Jak dołączyć do zabawy, w której można wygrać taki weekend? Otóż zapraszamy Was na stronę złoteprzeboje.pl. Tam czeka zdanie do dokończenia. Brzmi ono tak: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. No i kończycie to zdanie już po swojemu, a my wybieramy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwonimy do autorów i wręczamy nagrodę. To właśnie jesienna wyprawa marzeń z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie. Jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada.

0: Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Megi i Mike. Megi to też ja, tak właściwie w pewnym sensie. Popołudnie wtorkowe będzie toczyć się dalej w rytmie największych przebojów lat 80. i 90. Tylko, że głos kobiecy przejdzie w męski. Z przyjemnością witam Tomka Brela, który obiecał się zająć wszystkim już dzisiaj, od teraz do wieczora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już miałem powiedzieć dobry wieczór. No to w takim razie spróbujmy zrobić to przejście. Głos damski zamienia się z głosem męskim. Słuchajcie, po godzinie 14 będę miał dla was mnóstwo fantastycznych męsko-damskich niespodzianek. O, tak to tajemniczo na razie powiem. Wszystko się wyjaśni za chwilę.

The Gang, czyli zespół, który przed laty był obowiązkowym chyba punktem każdej imprezy. 14 za chwilę, za moment sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zerkniemy też do prognoz, no a potem wtorkowe popołudnie pełne niespodzianek. Co ja dzisiaj dla was mam? Ale o tym więcej za chwilę.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Reklama.
2: Dochodzi już 14, tu Radio Złote Przeboje. Czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Dorota Wardecka.
3: Rząd szykuje zmiany podatkowe dla ponad 3,5 miliona Polaków. Nożownik w szkole na Słowacji, jedna osoba nie żyje. Ciepła jesień zmienia zachowania niektórych ptaków. Zmiany podatkowe szykuje rząd w projekcie budżetu na przyszły rok. Zakładają one podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych.
4: Tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
3: Premier Donald Tusk dodaje, że stawka 32% miałaby obowiązywać powyżej 150 tysięcy złotych. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, ofiara śmiertelna to nauczycielka. Szczegóły ma dla nas Jakub Medek.
5: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Wypadek autokaru z dziećmi, uderzyła w niego ciężarówka w miejscowości Osowiec na Mazowszu. Do szpitala trafiły dwie osoby, mówi Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.
6: Kierowca autobusu jest przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Razem z nim pojechała opiekunka, która była również z przodu tego autobusu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, żadno z nich nie wymaga hospitalizacji.
3: Kierowca ciężarówki był trzeźwy i miał też wszystkie wymagane pozwolenia na kierowanie pojazdem. Policja ustala przyczynę wypadku. Będzie ciepło pod koniec września, wynika z prognoz IMGW, według których cała tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle, a to zmienia zachowania niektórych ptaków, zauważa ornitolog profesor Piotr Janowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: Te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba. Długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, dwa tygodnie właśnie odlot.
3: A szpaki i czajki nawet zaczęły zimować w Polsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Gdyby temperatura była wyższa mniej więcej o 5 stopni, moglibyśmy mówić o pięknym letnim popołudniu. Ale nie ma co narzekać. Do końca dnia pogodnie, słonecznie i bez deszczu. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, przez 20 w centrum do około 25 na zachodzie. No, na pogodę nie ma co narzekać. Dzisiaj muzycznie też na pewno poszukamy gorących miejsc. Będę miał też dla Was sporo dobrych wiadomości filmowych, że tak powiem. Tak, tak, będą bilety. Muzyczne plany też dopisują. Za chwilę Boston, Big Mountain, a teraz artystka, która kończąc szkołę usłyszała od znajomych: kiedyś będziesz sławna. No i wzięła sobie to do serca. Kim White.

na film, na który bardzo długo czekaliśmy. Film, który na pewno warto obejrzeć, ponieważ będzie na maturze, czyli Lalka. W reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorcińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Wczoraj uroczysta premiera, no od środy filmy w kinach. Będą dzisiaj na pewno bilety, dlatego warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wymyślił jakiegoś zadania dla was. Zadanie, owszem, pojawi się, ale nie będzie to

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Chłopiec używa kolorowych plasterków. Mężczyzna, kiedy się zrani, używa taśmy naprawczej. Jutro dzień chłopaka i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cappuccino. Kafe latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majtan.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.

Takie duety zdarzają się chyba raz na pokolenie. Duet, który przed laty zaskoczył fanów zarówno Aretha Franklin, jak i George'a Michaela. Zresztą George Michael, mimo że od lat mówimy o nim wielki nieobecny, no to wciąż do dzisiaj zaskakuje fanów, zwłaszcza jak znajdujemy jego archiwalne wywiady. W jednym z nich opowiadał, że miał psa, który rozpoznawał go w radiu, bo kiedy musiał jechać do Stanów, zostawił psa rodzinie, no i potem słyszał opowieści, że pies faktycznie siadał przed radiem i słuchał swojego pana. Wtorkowe południe, tu Radio Złote Przeboje, teraz Freddie Mercury, I was born to love you.

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych.

0: 699 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
8: Muzyka i głos AI.
9: Co

zespół ONA i kiedy powiem sobie dość. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z Grzegorzem Skawińskim, no i przyznał, że chwile, które spędził z ONA, to jest chyba najpiękniejszy czas w jego karierze. Karierze, która trwa już kilka dekad, no razem z Waldemarem Tkaczykiem panowie świętują 50-lecie. Królowie życia, czyli trasa koncertowa, zapraszaliśmy was ostatnio do Łodzi. W tym tygodniu w programie Cała Muzyka po 18 na pewno pojawią się kolejne bilety, tym razem do Katowic. Dlatego warto słuchać Radia Złote Przyboje bardzo uważnie. Wtorkowe popołudnie po godzinie 16.

0: Tak muzycznie brzmiał początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz wracamy do rzeczywistości. 29 września 2026. Za chwilę wiadomości. Dorota Wardecka obok mnie. Co będziesz miała?
1: Znowu zmiany w podatkach, tyle że tym razem z punktu widzenia przedsiębiorców. Co rząd szykuje o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
3: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
2: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
3: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
2: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
3: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Dużo dobrego!
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego!
5: Za mniej!
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Reklama.
11: To już prawie 16, to Radio Złote Przeboje, wtorkowe popołudnie, 29 września w kalendarzu. Czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Wardecka.
12: Zmiany w podatkach mają też dotyczyć przedsiębiorców. Plecaki ewakuacyjne za kilka tysięcy złotych można je też skompletować samodzielnie. Szpital szuka chętnych do sprawdzenia nowego sposobu leczenia raka płuca. Podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, tak by średnio zarabiający później niż dotychczas wkładali w wyższe opodatkowanie. To plany rządu ujęte w przyszłorocznej ustawie budżetowej. Zmiany będą dotyczyć też przedsiębiorców, mówi minister finansów Andrzej Domański.
13: Wskazaliśmy bardzo wyraźnie źródła sfinansowania. Między innymi proponujemy przywrócenie wcześniejszego limitu przychodów, do osiągnięcia którego można korzystać z rozliczenia podatkiem ryczałtowym. To jest równowartość, jak Państwo wiedzą, 150 tysięcy euro.
12: Na tych zmianach według rządu skorzysta ponad 3,5 miliona podatników. Gotowy plecak ewakuacyjny może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Można takie znaleźć w internecie. Do samodzielnego skompletowania takiego zestawu zachęcają rządowy poradnik bezpieczeństwa, nowa broszura reagowania na zagrożenia z powietrza i szkoleniowcy, a sprawdził to Szymon Kępka.
14: Nie sztuką jest naładować do plecaka wszystko to, co może się przydać, ale raczej trzeba kalkulować, ile wody, ile żywności. Zamiast swetra może dodatkowa para skarpet, albo zamiast baterii różnej wielkości powerbank i sprzęt, którym da się to wszystko naładować. Jak przekonuje organizator szkoleń z obrony cywilnej Dawid Komuda, kluczowy jest też trening naszych umiejętności.
15: Idź do parku z rodziną i ugotuj na kuchence sobie piknik.
14: Warto także z plecakiem się przejść. Najlepiej wąskim korytarzem, który może symulować przedział kolejowy albo autobus.
12: 50 tysięcy złotych, które oszust wyłudził od seniorki ze Szczecina, odzyskali zachodniopomorscy policjanci. Mężczyzna przekonał 70-letnią kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone i musi mu je przekazać pod ochronę, mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
16: Kobieta wypłaciła swoje oszczędności, spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
12: Mężczyzna jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty, może mu grozić do 8 lat więzienia. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuca. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie trzech metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
17: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
12: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi mogą zgłaszać się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
19: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam.
12: Punk rock w Filharmonii? Dlaczego nie? 10 października w Filharmonii Podkarpackiej wystąpi legendarny zespół KSU z Ustrzyk Dolnych. Tym razem w akustycznej odsłonie, a gościem specjalnym będzie Józef Skrzek. Początek o 19:00. To okazja, żeby dobrze znane utwory usłyszeć w zupełnie nowych aranżacjach. Trzy dni później, 13 października, w Teatrze Siemaszkowej komedia Mój Boski Rozwód. Anna Demczuk wciela się w kobietę, która po rozstaniu z mężem próbuje na nowo poukładać sobie życie. Będzie zabawnie, momentami wzruszająca i bardzo życiowo. Początek o 19:00. A 23 października prawdziwa gratka dla miłośników lat 80. w Centrum Wystawienniczym w Jasionce. Wystąpi Thomas Anders z zespołem. Koncert odbędzie się z okazji 40-lecia Modern Talking. Można więc spodziewać się solidnej porcji muzycznych wspomnień.
18: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Pogoda.
11: Właściwie to wystarczyłoby 5 stopni więcej i moglibyśmy mówić o pięknym letnim popołudniu, ale nie ma co narzekać. Do końca dnia pogodnie, słonecznie i bez deszczu. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, 20 w centrum, do 25 na zachodzie. Oczywiście sprawdzałem też prognozy długoterminowe, no i wygląda na to, że do końca tygodnia, łącznie z weekendem, co chyba najważniejsze, będzie pogodnie, słonecznie i ciepło do 23 stopni. Chociaż do tej prognozy na weekend to bym się nie przyzwyczajał, no bo wiadomo, jak to z weekendami bywa, cały tydzień czekania, a potem pogoda się psuje. No, oby nie, odpukam w niemalowane. No dobrze, skoro słonecznie, to teraz muzycznie pójdziemy za ciosem. Jeden z większych wakacyjnych hitów końca ubiegłego wieku. Lubega.
5: Gentlemen, this is Mambo number 5.

0: To Andy Grant w Radiu Złote Przeboje. Absolutnie pięknie. No a ja obiecałem, że dzisiaj na pewno zaproszę was do kina albo na film, jak kto woli. No niewątpliwie jest to jedna z najważniejszych premier tego sezonu. Film, na który czekaliśmy bardzo długo, czyli Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Z Marcinem Drucińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Bilety, które mam dla was, są do wykorzystania w najbliższym kinie Helios do 15 października. Jak zdobyć te bilety? No zadanie niełatwe. W tym tygodniu ratujemy Wokulskiego, czyli wyobraźcie sobie, że macie przekonać Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą Łęcką. Wczoraj zwyciężyła taka propozycja.
1: Że ona będzie te loczki, tylko kartki, te falbalskie sobie pracowała. A ty musisz otwierać sklep o ćwicie, żeby zarobić pieniądze. Także dobrze się zastanów. Albo falbanki, albo pieniążki. Zastanów się. Stasiu, ogarnij się.
0: No a dzisiaj czekam na kolejne. Moi drodzy, zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 44 30. Na wasze telefony czekam przez najbliższą godzinę, a finał i bilety o 17.30.

0: szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.

0: Złoto-brązowy zespół The Stringers, Golden Brown w Radiu Złote Przeboje. No a teraz już kolejne dowody na to, że Radio Złote Przeboje nie tylko bawi, ale i uczy.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Ponieważ pewnie większość z nas jest już po drugiej albo i trzeciej kawie w pracy, o ile oczywiście kawę pijemy, niektórzy z nas zastanawiają się, co można zrobić z fusami po kawie. Większość z nas wyrzuca je po prostu do kosza. Tymczasem fusy po kawie mają kilka ciekawych zastosowań. Jednym z nich jest walka z brudnymi zapachami, na przykład w lodówce. Kolejnym zastosowaniem jest dodanie ich do doniczek z kwiatami, bo zdaniem niektórych fusy po kawie są doskonałym, naturalnym nawozem. Wreszcie trzecie zastosowanie, dodajemy fusy po kawie do płynu do naczyń i dzięki temu możemy zdecydowanie łatwiej doczyścić uporczywe zabrudzenia. Ale znalazłem też coś, co pewnie zwłaszcza panie zainteresuje. Ponoć wystarczy je dodać do szamponu do włosów, a efekt będzie niezwykły. No i tak sobie myślę, że gdyby owa mieszanka nie dała się jednak spłukać, to umówmy się, że ja tego nie mówiłem.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
15: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
16: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
21: Słonecznie i niemal bezchmurnie.

0: Wojtka Soflera i takie tango to był koniec lat 90. No i jeżeli chodzi o koniec lat 90., to na przykład Marek Kondrat, którego możemy zobaczyć w Lalce, w 97 roku był komisarzem Halskim. Jak doskonale pamiętamy. No właśnie, Lalka, która wczoraj miała premierę. W tym tygodniu zapraszam Was gorąco do kina. Już po 17 na pewno pojawią się bilety. A jeżeli chodzi o wczorajszą uroczystą premierę Lalki, to byliśmy. Na premierze spotkaliśmy m.in. Maję Ostaszewską i Mateusza Damińskiego. No i zadaliśmy pytanie naturalne. Czym dla Ciebie jest Lalka?
1: Dla mnie jest przede wszystkim filmem o obsesji, o tym, gdzie jest granica naszego poczucia własnej godności, co jesteśmy w stanie zrobić, co jesteśmy w stanie poświęcić, żeby walczyć o swoje bezpieczeństwo, o swoją pozycję społeczną, jednocześnie nie naruszając tej godności.
2: O tym, że staramy się aspirować wyżej niż natura nam na to pozwala i zadać sobie możemy również kolejny raz pytanie, czy aby na pewno musimy aspirować wyżej, czy musimy zmieniać to, co jest w nas na rzecz czegoś, co wydaje nam się, że będzie lepsze.
0: Maja Ostaszewska, Mateusz Damiński, czyli aktorzy, których też zobaczymy na ekranie. Wystarczy tylko iść do kina. Lalka od jutra w całej Polsce w kinach, no a ja już dzisiaj zapraszam Was. Bilety po godzinie 17 na pewno komuś wręczę.

Absolutnie pięknie, ależ ja tego dawno nie słyszałem. Human League w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 17 i sprawdzone wiadomości, w nich Dorota Wardecka, a w wiadomościach m.in. o nowym internetowym oszustwie.

wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Reklama.
7: To już prawie 17, to Radio Złote Przewoje, czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Dorota Wardecka.
8: Uwaga na oszustów, którzy wyłudzają pieniądze, wykorzystując wysokie ceny paliw. Utrudnienia na kolei pod Warszawą po awarii urządzeń sterowania ruchem. Ponad połowa Polaków pyta sztuczną inteligencję o sprawy zdrowotne. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej w ostatnich kilku dniach. Działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
9: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
8: A stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Awaria urządzeń sterowania ruchem w podwarszawskiej Zielonce jest przyczyną opóźnień pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Kabel od urządzeń uszkodziła firma wykonująca remont, co spowodowało utrudnienia na trasie Warszawa-Wileńska - Zielonka. Na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali dziś 11 osób w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Osoby zatrzymane przez CBA pełnią lub pełniły wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Zatrzymane na terenie województw mazowieckiego i wielkopolskiego osoby zostaną dowiezione do Prokuratury Krajowej w Katowicach i tutaj prokurator zdecyduje o ewentualnych zarzutach. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Mercosur. Wniosek był częścią skargi Polski na to porozumienie. Według TSUE Polska nie wykazała dostatecznie, że tymczasowe stosowanie umowy z Mercosurem może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Umowa handlowa między Unią a Mercosurem obowiązuje tymczasowo od maja. Pierwsza tura czeków turystycznych, które zapewniają dofinansowanie noclegów w Warmińsko-Mazurskim, rozeszła się w niespełna pół godziny. Czek turystyczny to dopłata 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który wcześniej zgłosił się do udziału w tym programie. Czeki wygenerowane dziś trzeba zrealizować od 30 września do 18 października. Kolejna tura czeków to 20 października, 8 listopada oraz 10-30 listopada. Ponad połowa dorosłych Polaków zadaje sztucznej inteligencji pytania o swoje lub swoich bliskich zdrowie. 1/5 korzystających z takich porad kupiło lek bez recepty albo suplement zgodnie z poradą sztucznej inteligencji, a nieco ponad 8% zmieniło na tej podstawie dawkowanie albo całkowicie odstawiło lek.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Do końca dnia pogodnie, słonecznie i bez deszczu. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, przez 20 w centrum, do 25 na zachodzie. W nocy również padać nie powinno, a na termometrach od 4 stopni na Podhalu, 9 będzie w centrum, 13 na północnym zachodzie. 17 już za nami, przed nami wtorkowe późne popołudnie w Radiu Złote Przewoje. Muzyczne plany dopisują, bo za kilka minut pojawi się m.in. Billy Joel. W planach też jeden z najwspanialszych duetów w historii muzyki, czyli Eurythmics. No a teraz zespół, na którego koncert będziemy się zapraszać już za niedługo. Dzisiaj po 18 w programie cała muzyka.

w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Kombi, czyli zespół, który celebruje kolejną fantastyczną rocznicę. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Nie tak dawno zapraszaliśmy się na ich koncert do Łodzi, w tym tygodniu na naszej muzycznej mapie królują Katowice. Po 18:00 bilety na koncert pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowie Życia. Oczywiście pytałem Grzegorza Skawińskiego o ten tytuł, który jest jednocześnie tytułem książki, no i Grzegorz Skawiński przyznał, że Królowie Życia, no trzeba ten tytuł jednak skromnie wziąć w pewien cudzysłów.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Chłopiec używa kolorowych plasterków. Mężczyzna, kiedy się zrani, używa taśmy naprawczej. Jutro dzień chłopaka i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

0: and we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Szlagi, Radio Złote Przeboje. No a teraz już to, na co chyba wszyscy czekają, czyli bilety do kina na film Lalka, który to film wczoraj miał swoją uroczystą premierę, a od jutra w każdym kinie w Polsce. Mam dla was bilety do najbliższego kina Helios do wykorzystania do 15 października, a zadanie, no zadanie było niełatwe. W tym tygodniu ratujemy Wokulskiego, czyli co można by mu powiedzieć, aby przemówić do rozumu, żeby dał sobie spokój z Izabelą Łęcką. Na naszej automatycznej sekretarce mnóstwo niezwykłych propozycji od was. No, dzisiaj będzie krótko, ale treściwie.
2: Wokulski, dzieciaku, błagam cię, ogarnij się. Byłeś pitbullem.
1: No, mnie to przekonuje. Dobrze, posyłam w takim razie bilety na Lalkę do wykorzystania w pierwszym napotkanym kinie Helios do 15 października. Bilety podwójne. Nie ostatnie w tym tygodniu, jutro też coś dla was będę miała.

0: starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm. Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Noc miejscami może być mglista i chłodna, od 4-6 stopni na wschodzie, 7-8 w centrum, do nawet miejscami 12 nad morzem. Ale dziś do 25 w ciągu dnia, jutro będzie podobnie, bo od 17 do 24. Utrudnienia na jezdni w stronę Poznania. W Warszawie między węzłami Głębocka Łabiszyńska to na trasie S8 po zderzeniu osobówki z ciężarówką.
16: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Absolutnie wspaniała, absolutnie niezapomniana Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Beata Kozidrek, na której koncert zapraszaliśmy się jakiś czas temu i pewnie zapraszać się jeszcze będziemy nieraz. A skoro koncertowo dobrowieści, no to jest ze mną Wojtek Babiarczyk, który ma na ten temat coś do powiedzenia chyba. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór, Tomku. Mam do powiedzenia i to dużo, bo będę miał bilety po godzinie 18 na niezwykły koncert Królowie Życia. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczek wspólnie wyruszyli w trasę po Polsce. Kolejny przystanek to katowicki Spodek, dokładnie 18 października, zatem bądźcie koniecznie z nami. Szczegóły zabawy już za kilka minut.

0: rockowym pazurem Save Tonight i Eagle Eye Cherry w radiu Złote Przeboje po godzinie 18. Takich cudownych dźwięków z lat 80. i 90. na pewno nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie blisko radia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
1: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
0: No, tego z Media Expert.
1: No tak.
2: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: 18 na zegarach, a to jest dobry czas na to, żeby rozpocząć wieczór ze Złotymi Przebojami, a na dobry początek zaczynamy od informacji sportowych.
3: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andre Goranssona 7-6. 675.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Pogoda. Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro sporo słońca na południu i w centrum, gdzie indziej delikatne chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej jutro w Gdańsku 19 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 23. Minuta po godzinie 18, no to panie i panowie, odpalamy wtorkowy wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 22. Mnóstwo muzyki, mnóstwo emocji, bo w tej godzinie ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do katowickiego Spotka na 18 października, a na scenie Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, czyli krótko mówiąc zespół Kombi. A na dobry początek coś z mocnym bitem, Mother Talking.

też podbijali nasze wieczorne serca, to zespół Brainstorm, a w radiu Złote Przeboje. Mam dla was teraz fantastyczne wiadomości. Dobre, ruszyła trasa koncertowa Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Ten duet świętuje 50 lat na scenie. Najbliższy ich koncert to 18 października, katowicki Spodek. A ja będę miał dla was dzisiaj jedno podwójne zaproszenie na to wielkie muzyczne wydarzenie. Aby dołączyć do zabawy i powalczyć o to podwójne zaproszenie, wystarczy tylko wskoczyć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą nam się Królowie Życia. Potem już tylko czekać na telefon ode mnie. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na walijską gwiazdę jednego przeboju. Ale za to jakiego? To był 96 rok. Przed wami Donna Luis.

0: Ten numer można śmiało porównać do bolida Formuły 1. Trudno zatrzymać Jermaine Jackson, Pia Zadora we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 18 minut po godzinie 18 na polskiej scenie muzycznej są zespoły, które zdecydowanie łączą pokolenia. No i do takich na pewno należy zespół Lady Punk. Niedawno zapytałem Janusza Panasiewicza, jak reaguje, kiedy przed sceną pojawiają się młode osoby.
1: Cieszy mnie to, zwłaszcza, że ci fani, to nie jest tylko tyle, że przychodzą na koncert, tylko ja to odczuwam w ten sposób, że gdzieś tam próbują się dostać za pomocą, nie wiem, społecznościowych jakichś kanałów i tak dalej, portali, piszą, żeby ich przyjąć do znajomych, albo na przykład piszą, żeby o coś zapytać, czy zechce być znajomym, ale i pytają i sprawdza, no bo patrzę, ktoś pisze, no więc sprawdzam, i to są dziewczyny czy chłopaki po 16-17 lat, to mnie to bardzo dziwi, no bo o co chodzi, nie? Ale generalnie pytają o to, skąd te teksty, o teksty najwięcej pytają, nie? Co mieliśmy na myśli, jak to wtedy było, to jak powstawały te piosenki, czy to było gorzej, lepiej, no, o takich sytuacjach, gdzie mnie to cieszy bardzo, że ludzie chcą się dowiedzieć, dlaczego ten zespół tyle lat gra i dlaczego śpiewał o takich rzeczach i dlaczego w dalszym ciągu śpiewał o takich rzeczach. Więc to są jakby pole do rozmowy, do zawiązywania jakichś takich fajnych znajomości na zasadzie opowiadania, nie? Opowiedzenia nie tylko, że to jest koncert i tam dwie godziny w tej scenie, ale później zostają. Jest dużo ciekawych, fajnych, młodych ludzi. Ja lubię z nimi rozmawiać, bo to są fajne pytania.
0: Nie tylko muzyka zespołu Lady Punk łączy pokolenia, ale także tego polskiego zespołu. Oddział Zamknięty, Andzia i ja. To był 82 rok, a wydaje nam się, że nagrali to kilka lat temu.

genialnie łączył muzykę soul, R&B i disco, no i wychodziły takie muzyczne arcydzieła. Barry White w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut to wspólnie zajrzymy na album Michaela Jacksona Bad. Bądźcie z nami.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon Prime.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
22: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
21: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
20: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Dziś w nocy miejscami trzeba uważać na mgły i zamglenie, które mogą rano utrudniać widoczność. W nocy od 4-6 stopni na wschodzie do 7-8 w zachodniej Polsce, tylko nad morzem około 11-12 stopni, a jutro w ciągu dnia od 17 do lokalnie 24. Na krajowej 57 na Mazowszu między Makowem Mazowieckim a Pułtuskiem mogą być jeszcze utrudnienia po zderzeniu dwóch osobówek na 180. 53 kilometrze.
23: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

pierwotnie to ta piosenka miała się nazywać Al Capone, ale Michael Jackson i producent muzyczny Quincy Jones stwierdzili, że muszą ją lekko przebudować, zmienić tempo, przerobić tekst, no i dodać, jak wielokrotnie to Quincy Jones powtarzał w wywiadach, taki mroczny charakter. No i chyba się udało. Smooth Criminal, no i oczywiście Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do roku 79, kiedy zrodził się utwór, który napisał sam Marek Jackowski, a mowa o piosence Oprócz Błękitnego Nieba, ale w 92 roku zespół Golden Life postanawia nagrać swoją bardziej rockową wersję. No i brzmi ona mniej więcej tak. Oprócz i Golden Life w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy dla was te najlepsze kawałki lat 80. i 90.

0: Od tego numeru tak naprawdę zaczęła się jej wielka muzyczna kariera. Kim White, to był 81 rok. Trudno w to uwierzyć. Za kwadrans będzie 19. tu Radio Złote Przeboje. Panowie cały czas koncertują po całej Polsce. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk wyruszyli w trasę zatytułowaną Królowie Życia. Będą razem z wami, czyli ze słuchaczami Radia Złote Przeboje, także świętować na scenie 50 lat. Najbliższy koncert już 18 października w katowickim Spodku. Możecie cały czas powalczyć o te fantastyczne bilety na koncert. Wystarczy tylko kliknąć na złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Po drugiej stronie telefonu jest Dawid. Dobry wieczór, Dawidzie.
1: Dobry wieczór.
0: Witam cię bardzo gorąco. Ty ładnie nam napisałeś, że najważniejszymi chwilami mojego życia są właśnie Królowie Życia. Dlaczego akurat tak, powiedz?
1: Dużo się u mnie działo, ale mi towarzyszyły w tych chwilach piosenki zespołu Kombi.
0: To w takim razie, drogi Dawidzie, pozostaje mi chyba tylko jedno wielkie brawa i jedno podwójne zaproszenie jest twoje.
1: Dzięki.
0: Proszę bardzo, w takim razie pozdrawiamy gorąco i koniecznie nam napisz albo zadzwoń, jak było na koncercie, dobra?
1: Dobra.
0: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy zrobić ci tą wielką radość, a kolejne bilety jeszcze dziś do wygrania parę minut po godzinie 19:00, zatem bądźcie z nami.

można zwariować na punkcie tej piosenki Aerosmith i Crazy w radiu Złote Przeboje, a już za moment najświeższe informacje sportowe, a po nich mam dla was prawdziwy muzyczny wulkan. Rozpoczniemy od takiego numeru, że ho, ho, ho, zatem bądźcie koniecznie razem z nami.

0: mama. Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
10: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
9: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
10: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
9: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
10: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
11: Reklama. Wieczór pełen gwiazd muzyki lat 80. i 90. spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy, Hiszpanie, zagrają o 20.45 w Sewilli z Chorwacją. O tej samej porze w Pradze mecz Czechów z Anglią. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem F1, czyli Grand Prix Bahrainu. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006.
12: Pogoda.
11: Nadchodząca noc pogodna. Jutro delikatne chmury mogą pojawić się na północy i na wschodzie, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Gdzie indziej za to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Gdańsku 19 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie. Tam nawet do 23. Minuta po godzinie 19. Jeśli nie macie żadnych planów na wtorkowy wieczór, no to gorąco zapraszam was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał dla was bilety do katowickiego spotka na niezwykły koncert Królowie Życia, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczek. Ten duet na scenie świętuje 50 lat. A na dobry wieczór już teraz Bananarama.

0: szczytu popularności w latach 90. Fani polowali na nich dosłownie wszędzie, niejednokrotnie musieli ewakuować z hoteli, na przykład gdzieś tam leżąc pod stertem ręczników i pościeli na pranie. Tak było na przykład w Niemczech w 98 roku. Tu Radio Złote Przeboje w ten wtorkowy wieczór, to już prawie 8 minut po godzinie 19. Wieczorami pytamy nasze cudowne polskie gwiazdy o niezwykłe zdarzenia, które miały miejsce podczas ich koncertów. No to posłuchajcie teraz, co kiedyś na scenie przydarzyło się Ani Wyszkoni.
1: Byliśmy początkującym stosunkowo zespołem ze Łzami. Graliśmy koncert w takim lokalnym klubie. Ja byłam strasznie przeziębiona i wtedy na przestrzeni tych tam 2 godzin, kiedy grałam koncert, wypiłam 7 surowych jajek, bo to troszkę łagodziło te dolegliwości. A może łagodziło moje odczucie w głowie, no nie wiem. W każdym razie przeżyłam ten koncert i w pewnym momencie chyba dojrzałam do tego, że ważniejsza jest technika i praca nad emisją głosu niż picie tych jajek i teraz tego się trzymam.
0: Pozostajemy przy polskich dźwiękach, to teraz zespół Tilt i mówię ci, że jak się dobrze wsłuchacie, to w chórkach usłyszycie Kaję.

0: przez 14 lat tworzyła jedną z najsłynniejszych par show biznesu z Johnem Deppem. To była Vanessa Paradis w radiu Złote Przeboje. U nas prawie 16 minut po godzinie 19. W tej godzinie z naszymi gwiazdami rozmawiamy o wpadkach. To posłuchajcie, co kiedyś na scenie przydarzyło się Krzysztofowi Cugowskiemu.
1: Kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam któreś lecie, a było tych leć trochę. I graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu. I w połowie tam było takie tango i miałem biała plama. No i zacząłem tam oczywiście sztukować, żeby tego, no i dobrze, no i potem wiedzieliśmy, że jest źle, no więc na koniec całego to zagraliśmy jeszcze raz to tango, wszystko było oczywiście w porządku i wymieniliśmy potem.
0: No i sami słyszycie, że jak to znakomity muzyk potrafi z każdej sytuacji wyjść obronną ręką. Są takie piosenki, kochani, które idealnie relaksują nas po całym ciężkim dniu pracy i myślę sobie, że ten numer do takich należy. No Woman, No Cry i Bonnie M w Radio Złote Przeboje.

0: Sporo hałasu narobiliśmy tym numerem we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Pamiętajcie, kochani, że cały czas macie szansę na to, żeby zgarnąć podwójne zaproszenia na koncert Królowie Życia do katowickiego Spotka na 18 października. Wystarczy tylko odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na proste pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia, no a potem czekać na telefon od nas. Kolejne bilety jeszcze przed 20, zatem bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
2: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
1: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Cappuccino. Kafe latte.
11: Co robisz?
10: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
12: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Nowy rok akademicki na wypasie?
17: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
18: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
11: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
22: Zobacz, Stasiu, sokół.
23: Gdzie? Nie widzę.
22: No tam, patrz.
23: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
22: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
24: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
23: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
24: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
25: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
26: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
27: Lidl, to się opłaca.
28: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
29: No ja. Właśnie otwieram firmę.
28: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
29: To tak się da?
28: No ba.
30: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
31: Reklama.

Zanim świat poznał ich jako Mr. President, formacja stawiała swoje pierwsze kroki pod nazwą Satellite One. Dopiero po kilku latach działalności menadżerowie stwierdzili, że trzeba chyba znaleźć jakąś bardziej chwytliwą i elegancką nazwę. No i tak się zrodził pomysł na Mr. President. Za 25 minut będzie 20, to teraz pora na amerykański zespół, który jedną ze swoich piosenek stworzył w ciągu 20 minut. A ten numer brzmi właśnie tak. To kapela Mr. Mister. Na piosenkę chyba doskonale znacie i kochacie, tak jak my. Broken Wings.

0: jest spokojny. Wycisza się przy kąpieli, także noc jest spokojna.
1: No to tylko pozazdrościć. Danielu, drogi, dołączyłeś do naszej zabawy, napisałeś nam, z czym kojarzą się tobie królowie życia. Napisałeś tak: cel, praca, wzrost, potknięcie i szczyt. Dlaczego akurat tak?
0: Bycie królem życia zawsze kojarzyło mi się z osiągnięciem jakichś marzeń. A wiadomo, że droga do marzeń to jest wyznaczenie sobie celu, potem podjęcie tej drogi. Zawsze po drodze bywa jakieś potknięcie, ale nie można się poddawać i wtedy się osiąga to marzenie, szczyt. Jest się królem życia.
1: I myślę, że tym szczytem jest pewnie dla ciebie też rodzina i twój syn.
0: No to przede wszystkim.
1: Danielu, drogi, podwójne bilety są twoje!
0: Super!
1: Kto, kto będzie szczęściarzem i to na pewno będzie żona.
0: Na pewno.
1: Dobrze, w takim razie gratuluję bardzo serdecznie i życzę fantastycznych emocji. Dajcie znać po koncercie, jak było, dobra?
0: Dziękuję, super, pewnie.
1: Pozdrawiamy cię również bardzo gorąco, syna również pozdrawiamy, a kolejne bilety już jutro po godzinie 18 do wygrania. Oczywiście w radiu Złote Przeboje. Ale to na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami. Już po 20 spotkamy się z grupą Lady Punk. No a teraz takie przyjemne wieczorne dźwięki to Ace of Base.

0: nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Reklama.
9: Wtorkowy wieczór w blasku księżyca. Spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, raz jeszcze witajcie pięknie, a już za kilka minut zapraszam na spotkanie z zespołem, który w 83 roku zagrał aż 360 koncertów. To będzie zespół Lady Punk, zatem bądźcie bardzo blisko radia. Na dobry wieczór już teraz Shakin' Stevens.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Pewnie kiedy na początku lat 80. w Warszawie spotkali się Andrzej Mogilnicki i Jan Borysewicz, żaden z nich nie spodziewał się, że 40 lat na scenie minie tak szybko. Jeden z najdłużej grających polskich zespołów, które znamy wszyscy dzięki takim przebojom.

0: Na koncerty zespołu Lady Punk, czy to akustyczne, czy rockowe, przychodzą już 3 pokolenia fanów. Zresztą Jan Borysewicz w wielu wywiadach twierdził, że to, co widzi przed sceną, nieustannie go zdumiewa.
1: Wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę na przykład i grasz 35 lat, stoisz na tej scenie, a stoją cały czas młodzi ludzie.
0: Ale Jan Borysewicz, kiedy z nim rozmawialiśmy, przyznał się do czegoś bardzo niezwykłego.
1: Dlatego my się tak nie starzejemy w ogóle, wiesz. Nasze organizmy po prostu są troszkę inne. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś tam w środku w ogóle coś takiego siedzi. No.
0: Przepływ energii na koncertach obustronny. Zespół Lady Punk zagrał z pewnością kilkanaście tysięcy koncertów. Zresztą to właśnie zespół Lady Punk jest być może jedynym zespołem na świecie, który zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku.
2: Komuś mówienie, nawet już nie to, że mówisz to ludziom, muzykom z zachodu.
1: Nie, z zachodu to mówili, że się stukali po głowie. Człowieku, co ty opowiadasz?
2: Tak nie można grać. Natomiast teraz nawet mówienie do ludzi, którzy teraz mają po 20 lat, 25, mają kapelę i czy gdzieś tam występują, to też do nich nie dociera, bo to jest niemożliwe. To są inne realia trochę, ale nasze realia były nasze realia i myśmy sobie w tych realiach dawali radę.
0: A realia tamtych czasów bywały trudne. Zresztą posłuchajcie uważnie tekstu Mniej niż

Lady Punk to zespół, wokół którego od lat pojawiało się mnóstwo plotek dotyczących ich szaleństw i dobrej zabawy. Choćby za sprawą piosenki Tańcz, głupia tańcz.

0: w czasach zamierzchłych i nieprzyjemnych, komunistycznych, i to się działo w Orłowie, w knajpie, którą otworzył facet, nazywała się Maksim. W każdym razie to było bardzo znane miejsce i Andrzej tam pojechał i żeby się tak, no nie wiem, dla relaksu, żeby się pobyć w jakimś nowoczesnym miejscu. Ono było na tamte czasy bardzo nowoczesne i kiedy wszedł do tej knajpy, zobaczył, że obok siedzą sami faceci, którzy zeszli ze statku albo z Finlandii, albo gdzieś tam z Arabii Saudyjskiej, albo z Norwegii czy gdzieś, i gapili się na dziewczyny, których było kilka. To taka była geneza powstania tej piosenki. Ja
1: nawet to nie było tak, że my wszyscy, wiesz, tutaj pojechaliśmy, prawda, do Maksima i była impreza dwutygodniowa. Nie.
0: Andrzej tam był.
2: Ale ile tam był, tego nie wiadomo. Na miejscu był Andrzej Mogilnicki. No i wygląda na to, że kolejna tajemnica została rozwiązana. Jak się okazuje, jedno z najtrudniejszych pytań, jakie może paść w wywiadzie, brzmi: wymień trzy najważniejsze utwory Ladybug.
1: Ciężko mi jest wymienić trzy utwory, no naprawdę.
2: Na szczęście po chwili zastanowienia udało się coś wybrać.
0: To zależy pod jakim względem. Pod względem, to ludzie różnie reagują, czy tam popularności, czy tam od odbierania jakoś do siebie. No nie wiem, dla mnie, bo nie dla ludzi pewnie, ale dla mnie ważną piosenką jest Zamki na piasku.
2: Zamki na piasku, czyli piosenka, która pojawia się na każdym koncercie zespołu Ladybug.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum.
2: Kiedy na początku lat 80. w Warszawie powstał zespół Ladybug, pewnie nawet ojcowie założyciele nie spodziewali się, że po czterech dekadach na ich koncertach będą bawiły się trzy pokolenia fanów. Nazwa zespołu wzięła się od pierwszego utworu w historii Ladybug, czyli kompozycji Mała Ladybug. Po 40 latach Mała Ladybug podrosła, wydoroślała. No właśnie, gdyby Ladybug porównać do kobiety, jaka by była?
0: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
2: Co chyba najważniejsze z wzajemnością. Cztery dekady na scenie, panowie zgodnie przyznają, że było w tym trochę szczęścia.
0: Pewnie recepty specjalnie nie ma, natomiast trzeba mieć trochę szczęścia, nie? My chyba mieliśmy trochę szczęścia przez to i zmiany jakby, w zasadzie jedną taką poważną zmianę personalną, nie? W zespole tam jeszcze po pierwszych latach grania, żeby to przejść tak, wiesz, i się nie za bardzo poobijać, żeby to było, żeby była ochota między nami, między ludźmi, którzy są w zespole, na siebie patrzeć i być ze sobą na scenie. To jest bardzo trudne i nam się udało, czyli mieliśmy trochę szczęścia.
2: Nie ulega też wątpliwości, że w czasach zamierzchłych i dziwnych zdarzyło się kilka sytuacji, które mogły przesądzić o zakończeniu działalności zespołu Ladybug.
0: To był 86 rok. Byliśmy w 86 roku na dywaniku w Komitecie Centralnym. Było bardzo smutno. Był taki duży pokój. Był sekretarz. To jest facet, ja nie wiem, zapomniałem jego nazwiska. On był takim sekretarzem PZ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od spraw młodzieży. I myśmy wtedy zostali tam zawezwani po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych pracowała pani Irena Falska słynna, więc Jerzy pan Woźniak, dziennikarz telewizyjny i tak dalej. To były zabawne czasy. Myśmy udzielali dość frywolnych wywiadów dla powstającego wtedy MTV, ale też dla prasy amerykańskiej. Udzielaliśmy tak zwanych prawdziwych wywiadów, uczciwych, o tym, co się dzieje. Na przykład pytanie na pytanie, a co tam u Wałęsy? Nie wiemy, bo on mieszka w Gdańsku. Jak to w Gdańsku? Przecież to nie jeździcie do niego? Mówimy, nie, bo to jest bardzo daleko, bo dla nas z Warszawy jest daleko. Oni mówią, jak to daleko? To jest 350 kilometrów. Dla was w Stanach to jest po prostu pół godziny jazdy, czy tam godzina gdzieś tam, nie? Natomiast dla nas to jest poważna wyprawa. Na przykład, czyli takie raczej zabawne historie opowiadaliśmy, ale one się oczywiście ukazywały i zostaliśmy zawezwani do KC, do tego pana Waldemara. Były tam słone paluszki, jabłka, ja pamiętam. Po czym była taka duża szafa, siedzieliśmy, ja byłem tam, Jan Borysewicz, Andrzej Mogilnicki, chyba we trzech byliśmy. I otworzył taką szafę i z tej szafy mówi: panowie, mam tu wszystko o was. Mam to, co powiedzieliście, oraz to, czego nie powiedzieliście, ja to też mam.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.
2: Zespół Lady Punk. Co ciekawe, gdyby nie wojsko, od którego Janusz Panasewicz się nie wymigał, historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Właśnie w wojsku spotkał Andrzeja Mogilnickiego. Ale takich historii jest zdecydowanie więcej.
0: Pamiętam w Lublinie, kiedy stan wojenny, ja byłem w ogóle, byłem w tym desancie, zespole desant, więc byłem, że tak powiem, z kolegami, którzy byli zawodowymi muzykami. To byli zawodowi muzycy. Ja byłem żołnierzem w czynnej służby, czyli miałem nosić po prostu paczki, jakieś sprzęty i tak dalej. Oczywiście, ponieważ coś tam śpiewałem, no to byłem też chórzysto jednocześnie, więc miałem kilka fug. No ale przez to nie chodziłem na kompanię, gdzieś tam spać i tak dalej, tylko spałem w specjalnym, wydzielonym budynku i tam sobie fortepian, instrumenty, można było sobie muzykować i spać ile się chciało, tak naprawdę. Więc było fajnie, natomiast jak na takie warunki fajnie. Natomiast był stan wojenny za chwilę i wchodzi tam pan pułkownik, mówi: panie Panasewicz, tutaj żołnierzem jesteście, już nie jesteście żadnym artystą, bo tu zaraz nam wroga opozycja wejdzie przez płoty, proszę się ubrać jak żołnierz i tak dalej. Myśmy w cywilnym ubraniu chodzili, więc znalazłem jakiś płaszcz. Pamiętam, że miałem kowbojskie buty, normalne kowbojskie buty, których używałem do chodzenia w dżinsach, no ale nie mogłem znaleźć tych wojskowych, więc włożyłem wojskowy płaszcz, futrzaną czapkę od mamy, spodnie, dżinsy i kowbojskie buty, ale tu było tak i mówię: a jakąś broń masz? A ja mówię: mam taki nóż do krojenia chleba, taki do chleba, taki zwykły nóż, nie żaden tam, broń Boże, typu John Rambo. I miałem to w kieszeni, tam z kolegami trzech nas tam chyba, czy czterech było, i się zmienialiśmy tam po dwie godziny i chodziliśmy patrzeć, jak to Solidarność będzie nam wrzucała ulotki przez płot, co było kompletną bzdurą, nikt tam nic nie wrzucał, ale tak czy inaczej było smutno.
2: Zespół Lady Punk, dzisiaj niezwykła podróż w czasie. Za moment o tym, czego panowie nauczyli się przez 40 lat działalności.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Lady Punk. 40 lat na scenie, kilkanaście tysięcy koncertów, no i przede wszystkim muzyczne doświadczenie zdobywane latami. Ale skoro nauce mowa, to panowie z Lady Punk poczucia humoru na swój temat uczyć się nie musieli.
2: Kiedyś powiedziałem Hołdysowi w ogóle, czy czegoś w ogóle coś mnie coś w życiu nauczyło. Ja powiedziałem, że nic, że dalej jestem zarozumiałym bufonem, prawda? No, ale oczywiście to dla żartów powiedziałem. No to on po prostu powiedział, że jestem genialny, prawda? Że potrafię tak o sobie powiedzieć. No.
1: Ale co ciekawe, mimo praktycznej nauki grania na koncertach, po 4 dekadach działalności nadal odczuwają tremę.
3: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów, a ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
4: No, trema to najważniejsza rzecz na takie 10 minut przed koncertem. Najważniejsze.
1: Przez lata narosło mnóstwo plotek, mnóstwo mitów a propos tego, co też dzieje się w ich garderobie przed koncertem. No właśnie, co zobaczyłaby postronna osoba wchodząc tuż przed koncertem do garderoby zespołu Lady Punk?
4: Generalnie tak mi się wydaje, że rzeczy, które się ludziom, albo o których się pisze, albo które się ludziom wydają, że tam jest coś szczególnego, to by się bardzo zdziwili, dlatego że tam jest przede wszystkim skupienie, jakieś tam krótkich parę wymiana jakichś tam paru zdań, dowcipy jakieś. Dość śmiesznie jest, ale nic takiego, żeby z tego robić ho-ho.
1: Coś dla ducha, no ale oczywiście też coś dla ciała.
3: A to jest, no oczywiście jest cały catering, prawda, bo taki, jeżeli chodzi o szczegóły, to chodzi o napoje, kanapki na przykład, czy coś do jedzenia ciepłego. Czasami jest tak, że przyjeżdżamy na taki koncert i wchodzimy i naprawdę nie jesteśmy nawet w stanie niczego ruszyć, bo już się koncentrujemy na koncercie, także w zasadzie te wszystkie rzeczy się troszkę marnują.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, którego teksty piosenek mimo upływu lat są wciąż aktualne. Wystarczy posłuchać na przykład raportu z miasta N.

0: Mało brakowało, a zrobiliby światową karierę, choć Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe.
1: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek, ja po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwie, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to to jest szok.
0: I trzeba przyznać, że jak szybko Stany Zjednoczone ich uwiodły, tak szybko zmęczyły. I to dosłownie.
1: To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. To normalnie była charuwa, no.
0: Zaczynali w czasach, kiedy jeszcze funkcjonowała w Polsce cenzura. Choć trzeba przyznać, że jak na zespół rockowy, Lady Punk większych problemów z cenzurą nie mieli.
2: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie, Dudu, do lansowania. I mniej niż zero kazali zmienić miejsce, znaczy kazali, no. Powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam twoje miejsce na ziemi, tłumaczy.
0: A inna sprawa, że zespoły tamtych lat z cenzurą prowadziły dość niezwykłą grę.
2: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogieński, który nam pisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów, prawda.
0: Lady Punk. 40 lat działalności i wciąż jeszcze sporo do odkrycia. No i odkryjemy już za chwilę jedna z rzeczy, o których dzisiaj już prawie nikt nie pamięta.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: pewnego razu w muzyce.
1: 4 dekady na scenie zespołu Lady Punk, w tym po obu stronach oceanu. Choć jak słyszeliście już dzisiaj, Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe. Ale powód niechęci muzyków zespołu Lady Punk do kariery za oceanem być może leży po drugiej stronie oceanu.
2: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby na totalną, zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jaką ja chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić kontynuować tego kontraktu.
1: I chyba dobrze się stało, no bo czy wyobrażacie sobie, że na przykład piosenka Zawsze tam, gdzie ty mogłaby nie powstać?

0: zespół Lady Punk. Jak słyszeliście, próbowali robić karierę za oceanem. To właśnie za oceanem zespół Lady Punk miał okazję zagrać przed Madonną. Miał okazję, bo panowie odmówili.
1: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo. Ale no tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
2: Nikt wtedy nie liczył, tak naprawdę, nikt nie znał jej.
1: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
2: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Dokładnie, tak samo, więc jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No, śmiechu jak zwykle było co niemiara. Lady Punk, czyli zespół, który w roku 1983 zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku. No i niektóre koncerty były naprawdę niezapomniane.
2: Były koncerty czasami zabawne. Był koncert, pamiętam doskonale, koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu sali z Domu Kultury zginęły. Po prostu wszystkie ławki były jak zapałki. Połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Więc straszyłem ich, zaproszę Lady Punk. Zaproszę Lady Punk, no to se zapraszaj. Zaproszę Lady Punk, nie chcieli mu remontować. To wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Lady Punk. Ludzie i remont miał jakby za free, natychmiast dostały. No bo miasto musi mieć jakiś dom kultury. W związku z tym wyremontowali mu to.
0: 4 dekady działalności, a jak się okazuje, Janusz Panasewicz wciąż pamięta chwilę, kiedy usłyszał się po raz pierwszy w radiu.
2: Tak naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze nie mówię o Lady Punk, chyba usłyszałem się, kiedy w jakimś radiu lokalnym nagrywałem, byłem na jakimś przeglądzie zespołu i grał tam między innymi wtedy Ogród Wyobraźni Zełku, bardzo znana wtedy kapela, która wygrała pierwszy chyba Jarocin, i pamiętam, że wtedy ja miałem taką kapelę z Mazur, z Olecka, i wtedy to było nagranie oczywiście bardzo amatorskie, to było z koncertu live, a nie było to fajne i takie w zasadzie był ten wokal z przodu, tylko jakiś instrument się tam pojawiał, jakiś bęben. Nie było za ciekawie, ale słyszałem tego. Natomiast później rzeczywiście już w Lady Punk, oczywiście, kiedy te piosenki zaczęły się pojawiać non-stop wszędzie, we wszystkich radiach, to na początku oczywiście byłem taki podekscytowany tym, fajnie, a później się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I to jest częste pytanie, jak jadę taksówką na przykład, to pan taksówkarz. Bo akurat jest piosenka Lady Punk grana i ja tak, no dość łatwo, w związku z czym ja siedzę z tyłu i tak czekam, bo już wiem, że za chwilę facet coś powie i za chwilę, panie Januszu, no i jak to jest, tak pan jedzie sobie i pan tak słucha, co pan czuje? Ja mówię, wie pan co? To jakby tu panu powiedzieć, fajnie, cieszę się, że grają te piosenki, ale to tylko tyle. Na tyle się już zdążyłem przyzwyczaić, że nie traktuję, że oto ja, to ja, tylko po prostu gra zespół znany i popularny.
0: Czyli Lady Punk. Za chwilę kolejna niezwykła historia.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Chłopiec używa kolorowych plasterków. Mężczyzna, kiedy się zrani, używa taśmy naprawczej. Jutro dzień chłopaka i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Tak na przełomie lat 80. i 90. to była taka krótka przerwa, ja mieszkałem trochę w Stanach, ale to też było związane... Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się będzie działo w Polsce, bo to było przed jakby zmianami w ogóle społecznymi w Polsce i tak dalej, więc część ludzi wyjechała do Stanów. Paweł Ścisławski, Jarek Szlagowski też z pierwszego składu mieszkał przez chwilę, więc to miało taki wpływ. Ja też tam przez jakiś czas przebywałem, no ale niedługo jakoś w tym czasie coś tam też muzykowałem. Byłem cały czas tu w kontakcie z Jankiem, że za jakiś czas coś tam zaczniemy robić. Nie było to długie rzeczywiście.
1: Przez 40 lat działalności zmieniło się sporo, również jeżeli chodzi o muzyczny światek, no i funky.
0: Były troszkę inne sytuacje w ogóle wtedy, inne czasy, więc ja przypominam sobie, na przykład rano się wstawało na śniadanie, a tam po prostu o godzinie 9-8 rano były tłumy dziewczyn, które przychodziły zrobić zdjęcie, ale bardziej zrobić autograf, bo jeszcze wtedy nie było akcji pod tytułem telefon komórkowy, że wszyscy robią, ktoś tam miał, nieliczni mieli jakiś aparat, to robili, dlatego tych zdjęć nie jest tak dużo, a natomiast no głównie były autografy, jakieś takie spotkania i no bywało przeważnie ja to miło wspominam, bo to było czasami zapraszane na Śląsku gdzieś na przykład do fan klubu, więc po tych spotkaniach z fanami to było ciężko później grać koncert, bo to były naprawdę duże przeżycia, ale ja wspominam to bardzo fajnie i tak jak będę pamiętał, że zawsze ci fani to byli pod hotelem. Nawet taką piosenkę śpiewaliśmy. Andrzej Mogilnicki napisał Mała Lady Punk i tam właśnie jak uparty czeka psiak pod hotelem na swojego idola i tak dalej, i tak dalej. I te czasy miały miejsce, więc ja to naprawdę widziałem.

0: Zespół Lady Punk. Fani pewnie pamiętają wojny między zwolennikami Lady Punk i zespołu Republika.
1: Ja to pamiętam, bo do nas to dochodziło. Dochodziło do Republiki to, oni wiedzieli i my. Myśmy się z tego śmieli, bo spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło. Bo to jest, tam Janek na przykład mówi: Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spodku w Katowicach, że razem graliśmy, ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie Gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale na okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży, był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni, jakby odwróceni do siebie plecami. Było napisane: proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie że zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
0: No właśnie, muzycy uwielbiali się prywatnie i wspólnie ze sobą pracowali, a fani się tłukli. No i pewnie nie wszyscy pamiętają, że Zostawcie Titanica to właśnie dzieło Grzegorza Ciechowskiego. Choć piosenka powstawała w bólach i na początku brzmiała zupełnie inaczej.
1: To w ogóle ona powstała w ten sposób, że to było w Pruszkowie w Janka domu. Pamiętam, Janek tam wynajmował Borysewicz dom i tam robiliśmy próby do tej płyty. Robiliśmy próby tacy sami. Tam było między innymi Tacy Sami, Zostawcie Titanica. To jest ten czas i pamiętam, Janek mówi: słuchaj, napiszę, tu spotkałem się z Grześkiem Ciechowskim i Grzesiek napisze tekst. Ucieszyłem się, mówię, no fajne teksty, zawsze mi się podobały jego teksty, więc mówię, czekamy, nie? I tak po dwóch dniach już studio jest wynajęte, mamy to nagrywać. Janek przynosi, mówi: słuchaj, on dał tu taki tekst. No i ja zaczynam czytać i tam jest coś przez igielne ucho, że tam dotrzesz do swojej świadomości, że tam podświadomości. Pamiętam to doskonale, że to się zaczynało przez igielne ucho, coś takiego. Ja mówię: Boże, Janek, to jest... Kto tego będzie słuchał? To przecież za filozofia jakaś w ogóle. O co tu chodzi? Ja nie rozumiem, co Grzesiek miał na myśli. I zadzwoniliśmy do Grzegorza i mówiliśmy, że nie, że to nie tak. On mówi: ja tak myślałem, ja też tak napisałem, bo ja nie wiem, jak dla was napisać, ale dajcie mi jeszcze jeden dzień. I nagle po dniu dostajemy Titanica. Po prostu wstrząsające.

0: Było. Dostałem tą piosenkę, zacząłem ją czytać i zacząłem za chwilę śpiewać. Ja nałożyłem słuchawki, nie musiałem się jej uczyć. Po prostu wziąłem i śpiewałem od razu.
1: No, chciałoby się powiedzieć, do dwóch razy sztuka i powstał wielki przebój. Ja wiem.

0: Daft Punk nie tak dawno powrócili niezwykłą płytą, postanowili nagrać swoją pierwszą płytę jeszcze raz, zapraszając gości.
1: Janek jakby tak sondował, nie? Bo to on za to odpowiadał i on sondował jeszcze na przykład w rozmowie, nie? A co byś Kasia mówi, że chciała, na przykład Kasia Nosowska chciała zaśpiewać koniecznie minus 10 w ryja. No i super. Natomiast wiem, że Piotrek Rogucki akurat Wadem Ekum Skauta i jak się dowiedziałem, że to mówię, chyba to jego wybór. On jest aktorem też. A to jest piosenka, którą te wszystkie historyjki, które ja tam opowiadam, to tak sobie pomyślałem, że on to zrobi fajnie, bo jest aktorem, więc on dwa razy mnie posłucha, tekst i tak dalej. Jeśli nie zna, to przeczyta dwa razy i będzie wiedział, jak to zrobić, i zrobił genialnie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Reklama.
4: Późny wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 21, a już za kilka minut gościem Tomka Brela w programie Cała Muzyka będzie Daria ze Śląska. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam, a już teraz w Radiu Złote Przeboje Rockset.

0: Moi drodzy, czas już na zapowiadanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj mogę powiedzieć, no, młode muzyczne pokolenie, lub nieco młodsze, może tak, Daria ze Śląska, której chyba nigdy u nas nie było. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Jak reagujesz na młode muzyczne pokolenie?
1: Z radością. Kącik prawy i lewy mi się podniósł. Bardzo się cieszę, że cały czas młoda. Nie wiem jeszcze, jak to długo będzie, ale trzymam za siebie kciuki.
0: No niektórzy to tak młodzi są do 80, tak jak Mick
1: Jagger. No to niech tak będzie. Nawet.
0: Słuchaj, sprawdzałem przed momentem, jakie jest najczęściej zadawane pytanie w wyszukiwarce Google na twój temat. No i jest to owszem pytanie o koncerty i o trasę koncertową, ale też jedno pytanie mnie ujęło. Wyobraź sobie, że słuchacze nasi zadają pytanie, skąd pochodzi Daria ze Śląska.
1: No to pytanie jest, odpowiedź jest w pytaniu, jak ktoś się skupi, to jest szansa, żeby się dowiedzieć, ale żeby doszczegółowić, to powiem, że jestem z Katowic.
0: Brawo, brawo. Dobrze, podtrzymamy troszkę wszystkich słuchaczy w niepewności, ale tak zupełnie poważnie mówiąc, słuchaj, to bardzo ładne zdanie znalazłem na twój temat w jednej z gazet. Zacytuję, uwaga, chociaż od kilku lat mieszka w Warszawie, nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo jest nasza. Tak napisała, słuchaj, jedna ze śląskich gazet. Powiem szczerze, ilekroć urządzam sobie wycieczkę na Śląsk, tak jak ostatnio zresztą byłem z dziećmi w planetarium, to mam takie wrażenie, że bardzo serdeczni i pełni pozytywnej energii ludzie tam mieszkają na Śląsku. Zresztą jak pracowałem 2 lata na Śląsku, to też takie wrażenie miałem. Czy tak jest, czy ja sobie to wymyśliłem?
1: Oj, to super, bo słyszę już kolejną taką opinię, właśnie szczególnie wśród ludzi, którzy są z zewnątrz i jak tutaj mieszkam od jakiegoś czasu w Warszawie, to często albo od moich kolegów, którzy ze mną pracują, albo koleżanek, że właśnie jak przyjeżdżałem na Śląsk, to mają równe, takie same poczucie jak ty przed chwilą, o którym wspomniałeś, także możliwe, że coś w tym jest. Rzeczywiście jak się siedzi w jednym miejscu i nie ma się tej perspektywy, to może się nie docenia miejsca, w którym się żyje. Bez względu, czy to Śląsk, czy nie Śląsk, ale myślę, że rzeczywiście jest coś w takiej mentalności Ślązaków zwyczajnego, co sprawia, że jakoś to łatwo się łapie kontakt z nimi.
0: Tak. Przeglądałem twoje coraz dłuższe bio i takie mam wrażenie, że trochę późno pomyślałaś o, nazwijmy to szumnie, karierze muzycznej. Czy ja dobrze myślę, że miałaś na początku inny pomysł na siebie?
1: Oj tak, rzeczywiście. Głównie na początku moją pasją taką największą to był sport i wydawało mi się, że tym się będę zajmować przez większość mojego przyszłego życia. Natomiast robiłam różne rzeczy w swoim życiu, jeśli chodzi o zawodową część, a muzyka przyszła do mnie stosunkowo późno. Założyłam swój pierwszy zespół chyba jak miałam 20 kilka lat i tam byłam bardzo zaangażowana. Wydawało mi się z kolei, że już ten etap muzyczny w moim wcześniejszym zespole The Party is Over, to będę robić też jak najczęściej i będę starała się jak najwięcej czasu poświęcać tej części mojego życia. No ale też pracowałam w korpo równolegle, więc to akurat był taki zespół, że nie dało się jakby zrezygnować totalnie z życia zawodowego. No ale później rzeczywiście jakoś się to inaczej poukładało i wraz z Darią ze Śląska, powiedzmy tak jak ująłeś, to kariera troszeczkę poszła w inną stronę.
0: No Party faktycznie jest over, jeżeli chodzi o grę zespołową. Daria ze Śląska dzisiaj. Słuchaj, bardzo mi się podoba, powiem szczerze, moda, którą zapoczątkowałaś chyba, no bo tak tuż po Darii ze Śląska pojawił się na muzycznej scenie też Staszek z Gór, czyli Staszek Karpiel-Bułecka. Podejrzewam, że moda przez was zapoczątkowana zaraz rozwiąże worek z artystami, którzy będą się identyfikować z miejscami rodzinnymi. Słuchaj, a propos miejsc niezwykłych, to pamiętam, jak to rozmawiałem z Urszulą, zapytałem ją, czy są jakieś miejsca na koncertowej mapie Polski, gdzie uwielbia się pojawiać. Ona przyznała, że kocha Śląsk i Wielkopolskę ze względu na jedzenie, wyobraź sobie. Czy ty masz jakieś ukochane miejsca, gdzie lubisz się pojawiać?
1: Ja bardzo lubię wyjeżdżać właściwie na przykład do Wrocławia, ze względu na to, że jak wygląda Starówka, lubię takie miasta, w którym po prostu jest bardzo estetycznie i pięknie. U nas w Katowicach nie do końca można liczyć na taką Starówkę, oczywiście kocham swoje miasto, natomiast taka Starówka, która jest w Krakowie, w Wrocławiu, to rzadko się zdarza, więc bardzo lubię, ale szczerze powiedziawszy nie mam tak jakichś najbardziej ulubionych ulubionych miejsc. To wszystko zależy, jakich ludzi spotkamy na miejscu. Często jest tak, że jedziemy do jakiegoś naprawdę małego miasteczka, a ludzie są tak wyjątkowi i tak reagują na nas, że to się pamięta po prostu.
0: I gdzie najbardziej przyjazna publiczność jest?
1: Pamiętam, że miałam coś takiego w Pruszczu w Gdańskim i w Krajence. Było super przyjęcie, bo siedzieliśmy sobie w takiej, nawet nie w garderobie, tylko w takiej, Boże, na sali gimnastycznej mieliśmy stół i tam pani robiła nam obiad, taki obiad jak niedzielny obiad, czyli wszystko było, ale to anturaż był ciekawy, bo obok był właśnie jakieś drążki, sala gimnastyczna, więc całkiem przyjemnie, a obok jeszcze była taka malutka sala kinowa, więc sobie tam siedzieliśmy i czekaliśmy na koncert. A ludzie było naprawdę... był sold out, natomiast ludzi było mało, bo to było taki jeden z domów, dom kultury w Krajence i przyjeżdżali ci tam z okolicznych miejsc. Ale to było bardzo urocze, że to po prostu takie małe miejsce i tak bardzo przyjemnie nas przywitano.
0: Dzisiaj Daria ze Śląska w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Jeszcze się nie zostajemy, zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: To program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Daria ze Śląska, która jest u nas no chyba pierwszy raz, jeżeli dobrze pamiętam. A propos występów na żywo, to pamiętam kiedyś udało nam się porozmawiać z Rodem Stewartem i on porównywał koncertowanie do meczu piłki nożnej, z tym, że o ile w meczu piłki nożnej przynajmniej połowa publiczności nie jest zwykle zadowolona, o tyle na koncercie wszyscy są zachwyceni. Rozmawialiśmy wtedy o tremie i on stwierdził, że nie miewa tremy, ale czuje potężną ekscytację oraz to, że zaraz energia zacznie przepływać w obie strony. Jak ty masz wejść na scenę, to co czujesz?
1: Ja bym powiedziała, że miks tego i tego. To zależy, wszystko zależy od dyspozycji dnia, ale rzeczywiście jest to taki rodzaj ekscytacji porównywalny z tremą też sportową, którą miałam, jak grałam w siatkówkę wiele lat. I to też było tak, że nie można było się doczekać, kiedy się zrzuci z siebie te emocje albo się wymieni te emocje, w tym wypadku z publicznością, bo ten kontakt jednak jest dużo bardziej świadomy niż w czasie grania w siatkówkę, bo się jednak skupiamy bardzo na przeciwniku niż na osobach, którzy na nas patrzą. A tutaj ta wymiana jest moim zdaniem chyba bardziej taka dwustronna. No i więc ja mam, że są momenty, że się stresuję i się przejmuję, ale to zawsze uchodzi gdzieś tak w okolicach drugiego, trzeciego numeru, kiedy jakby się już osadzę w temacie i czuję, czy jaka jest publika, bo za każdym razem ta publika jest delikatnie inna, nie? Jeśli chodzi o energię. Też czasami są na stojąco, na siedząco i to też w ogóle. Ja uwielbiam, jak jest publika na stojąco, bo ja mam w ogóle bliżej tych ludzi. Ja lubię mieć ich blisko.
0: Ja pamiętam, byłem jakiś czas temu na koncercie Dream Theater i tam nie wiedzieć czemu były miejsca siedzące i wyglądało to po prostu przekomicznie, jak wszyscy siedzieli i słuchali. No dobrze, no tak. Zaglądam, słuchaj, do twojej biografii. Coraz więcej nagród i nominacji, między innymi Odkrycie Empiku, jest też nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego, są Fryderyki. No i powiedziałbym, że idziesz jak burza, bo tak od nominacji do nagrody Odkrycie Roku do Fryderyków to nie minęło tak za dużo czasu.
1: Rzeczywiście. No nie wiem, co mam powiedzieć, oprócz tego, że przytakuję tak, że rzeczywiście takie nominacje, nagrody się zrealizowały. Zobaczymy, co dalej. Ja jestem na tę chwilę skupiona bardzo już na następnym materiale i po drodze przesłuchuję nowych rzeczy, próbuję poprawiać, od rana siedzę nad tekstami, więc cały czas w jakimś takim procesie, co dalej.
0: Słuchaj, pogadajmy o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztucznej inteligencji. Powiedz mi, czy sztuczna inteligencja dla autorów tekstów, muzyków, czy postrzegacie to jako zagrożenie, czy jako szansę?
1: Oj, nie patrzyłam w tym kierunku. W ogóle powiem tak, jak mój stosunek do sztucznej inteligencji jest taki, że ja nawet nie mam zielonego pojęcia, jak się to odpala, co się ma wpisać, o co w tym chodzi. Totalnie jakoś się odcięłam i tak chyba podskórnie czułam, że to mnie za mało interesuje. Natomiast oczywiście te informacje do mnie docierają, że na przykład, nie wiem, są jakieś audycje z AI albo są w stanie jakieś szybkie

0: Chyba pytanie do ciebie.
1: Proszę bardzo, zobaczymy.
0: Proszę bardzo, czy masz, Dario, jakieś ulubione śląskie potrawy, które chciałabyś polecić? Takie pytanie wymyśliła sztuczna inteligencja nasza.
1: Ojej. Wiesz, no nie będę oryginalna, no to na pewno jest to ralada śląska. Najbardziej kluski śląski, szczerze powiedziawszy, bo jakbym miała wybrać to kluski śląski jest z tym samym sosem.
0: To
1: jest wystarczająca radość i szczęście.
0: Oj tak. Dobrze, zostawiamy w takim razie sztuczną inteligencję. Dzisiaj Daria ze Śląska w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę właśnie na Śląsk powędrujemy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7.

0: bardzo często grałam z moimi kolegami w piłkę nożną, a teraz jest tam jakaś obwodnica, więc to jest dla mnie taka zmarszczka i taki kuksaniec w moją nostalgię.
1: Mhm. Słuchaj, w Krakowie na przykład zamiast boisk, znaczy w miejscach, w których były boiska, są na przykład osiedla. Tak to się rozwiązuje w Krakowie. Dobrze, Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to z Urszulą kiedyś przed laty rozmawialiśmy na temat jej pseudonimu artystycznego, który też przy okazji jest oczywiście imieniem. No i podobno to było tak, że ktoś w studio w Lublinie zapisał na taśmie dopiero co nagranej Urszula, zapomniał dopisać nazwiska, no i tak już zostało.
0: Super, i takie są najfajniejsze nazwy.
1: I słuchaj, z twoim pseudonimem scenicznym jest chyba dość podobnie, prawda?
0: Tak, to prawda. Taki sposób mniej więcej zapisał sobie mój pierwszy menadżer, Paweł Jóźwicki, w telefonie. Po prostu Daria ze Śląska, żeby sobie jakoś zapisać, i tak zostało.
1: Aha, ale podobno na początku niespecjalnie chciałaś...
0: Nie, bo wydawało mi się, że jest to tak dość folkowe i trochę nieprzystające do tej muzyki, którą mam. Po prostu jakoś mi się śląskość kojarzyła ze śląskim językiem też na przykład, a wówczas nie pisałam, nie piszę cały czas po śląsku, czy w ogóle nie piszę po śląsku, więc to jakoś mi się zdawało być odklejone, ale kiedy wytłumaczył mi, że taki sposób to w ogóle zarejestrował, że jest takie naturalne i że to może być każda dziewczyna skądinąd z Polski, to mnie ujęło, że jest to zwyczajne i takie no i takie coś całkiem naturalne, i powiedziałam, że robi to na mnie wrażenie i super, jakby tak zostało, bo poza tym jest to całkowita prawda, bo jednak jestem z Katowic, ze Śląska.
1: Muszę cię zapytać o koncertową energię, bo tak pamiętam, jak to z Tomasem Andersem z zespołu Modern Talking rozmawialiśmy na temat koncertowania. No i on przyznał, że duże koncerty na kilka tysięcy osób, kilkanaście, to zupełnie inna energia niż takie małe klubowe występy. Jakie ty wolisz, powiedz mi, no bo przecież masz na koncie, nie wiem, występy w czasie męskiego grania chociażby.
0: Tak, ale powiem, że to mi się zmienia, bo pamiętam kiedyś jeszcze w przypadku występowania gościnnie, na przykład, nie wiem, u Miłosza, gdzie tam było na stadionie, cały stadion ludzi, Śląski, to miałam coś takiego, że im więcej tych ludzi było, to ja się mniej denerwowałam. Jakoś tak, to takie poczucie tej energii tych ludzi mnie budowało. Natomiast kiedy się już zaczęło robić swój własny projekt, to ta odpowiedzialność trochę urosła i przez pewien moment miałam tak, że im więcej ludzi, to bym się bardziej stresowałam, ale ostatni rok mojego zebranego doświadczenia, mam wrażenie, że to mi się jakoś tak już wyrównało. A finalnie mogłabym to skonkludować, że jednak im więcej ludzi, tym lepiej. Tym jakoś tak czuję się jakoś tak jeszcze więcej ludzi do wymiany tej energii. Mm-hmm.
1: No to mam nadzieję, że będą komplety. Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, wspominałaś o tym, że pracowałaś między innymi w Korpo, ale też mówiliśmy o tym, że trenowałaś siatkówkę. Słuchaj, podobnie jak Edyta Bartosiewicz, ty trenowałaś chyba 11 lat.
0: Tak.
1: Czemu odpuściłaś?
0: Trochę z powodu tego, że mi się tak życie ułożyło trochę. Ja lubię tak mówić, że i chyba tym jest prawda, że zakochałam się. Jedną miłość zamieniłam na inną
1: na
0: po
1: drogę.
0: Prostu. Tak, dokładnie. I tak po prostu moje myśli były zupełnie w innym miejscu. Później też kończyłam licencjat na studiach. Chciałam to dokończyć i widziałam, że to moje zaangażowanie trochę spadło, plus miałam kontuzję, więc dużo czynników się złożyło na to, że jednak postanowiłam zrezygnować z tej siatkówki tak na jakby jakimś takim pełnym polu. Oczywiście później sobie gdzieś tam grałam coraz rzadziej, aż w końcu zamieniłam siatkówkę na jogę.
1: Na jogę. O tej jodze na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Będzie na sportowo, mogę obiecać. Ale na razie muzycznie, bo słuchaj, w jednym z wywiadów znalazłem informację, że grania na klawiszach w sumie nauczyłaś się z YouTube'a. Czy to prawda?
0: Tak, to prawda. Znaczy się, to jest taki wspólny sukces mój i YouTube'a. Po prostu myślę, że możemy stanąć na pudle razem. Po prostu nie znając akordów, robiłam wszystko raczej na głowę, na ucho i wciskałam te klawisze, które wydawały mi się mają jakiś sens i harmonicznie mi działają. I tak ten YouTube pomógł mi w opanowaniu narzędzia, które gdzieś tam w komputerze miałam, czyli tak zwanego DAWa. gdzie można te produkcje sobie nawet najmniejsze układać, więc te wszystkie przyciski w tym programie, zanim ja je

0: sama bym do nich doszła, no to rzeczywiście YouTube mi bardzo pomógł, żeby sobie to jakoś ułożyć. I tak było na samym początku, zanim jak sobie już kupiłam kompa, natomiast wcześniej nagrywałam na jakimś tam jakimś zwykłym klawiszu, wszystko na dyktafon, więc to brzmiało paskudnie.
1: Ja jestem wielkim fanem tutoriali YouTube'owych, bo bardzo często sobie tak na przykład samochód naprawiam. W ogóle od czasu do czasu zastanawiam się, jak mogliśmy kiedyś, dawno, dawno temu funkcjonować bez internetu.
0: Dokładnie.
1: Były takie czasy. Co jeszcze można przez internet załatwić? O tym z Darią ze Śląska za moment porozmawiamy.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.

0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Rozmawialiśmy przed momentem o tym, że Daria nauczyła się grać dzięki YouTube'owi. Co jeszcze można załatwić przez internet? No, jak się okazuje, Daria również przez internet wynajęła swoje pierwsze mieszkanie w Warszawie. To 7-metrowe.
1: Tak, no można powiedzieć, że mieszkanie było większe, niemniej po prostu każdy z nas miał swój kąt, ja miałam właśnie taki. Tak, znalazłam ogłoszenie, już szczerze powiedziawszy nie pamiętam, jak na niego wpadłam, albo na jakimś portalu takim adekwatnym. No i znalazłam się na Kocławiu. I w ogóle zabrałam cały mandżur, tak jak stałam. Zamiast w ogóle pojechać najpierw i sprawdzić, czy rzeczywiście ma to sens, bo rzeczywiście ten pokój nie wyglądał tak do końca, jak na zdjęciach, bo to tak bardzo często lubią być te zdjęcia trochę wyolbrzymione, albo zrobione z perspektywy rybiego oka, wówczas jest to dużo większe. No ale jak już przyjechałam z całym mandżurem, no to już mi się nie chciało z Warszawy dylec z powrotem do Katowic. No i zostałam tam. I spoko. Tak przez pewien czas tam mieszkałam.
0: Moglibyśmy zaapelować, nie wierzcie, drogie dzieci, we wszystko, co widzicie na zdjęciach w internecie, prawda?
1: No, to prawda. To prawda, tak, tak. Ale mimo wszystko tam też na przykład w tej ciasnocie powstał numer mainstream, jeden z numerów na moją drugą płytę. No, chyba tak mamy. Zresztą ja sama, mieszkając na Giszowcu, miałam pokój, powiedzmy, porównywalny.
0: Takie mam wrażenie, że podejrzałaś moje następne pytanie, bo właśnie o piosenkę mainstream chciałem cię zapytać, która powstała po przeprowadzce do Warszawy. Słuchaj, no jak się słyszy zdanie dzielą nas jedynie kilometry, to wszystko się układa w jedną całość. Takie mam wrażenie, że teksty są dla ciebie zdecydowanie ważniejsze niż muzyka.
1: Tak, zdecydowanie, tak. To prawda. Jak myślę o piosence, to taki nacisk szczególny daję właśnie na tę część liryczną i jej najczęściej najwięcej poświęcam. Jeśli chodzi o kompozycje, no to te kompozycje są najprostsze, które powstają w moim pokoju, a później jakieś takie partie aranżacyjne pojawiają mi się w głowie i zazwyczaj paszczowo je rejestruję i na przykład podrabiam linię basu, trąbek, klawiszy, syntezatorów i o nich opowiadam moim kolegom, jak tworzymy razem, produkujemy piosenkę, albo po prostu wyszukuję sama już w jakimś w narzędziu, na przykład w Logicu bądź w GarageBandzie konkretnych brzmień, ale nie mam jeszcze takiego skilla, żeby to tak połapać dobrze, nie takiej umiejętności, żeby to wszystko skleić. Dlatego mam moich kolegów, którzy to potrafią robić lepiej. Ja przynoszę kompozycje i słowa.
0: No jak to ktoś ładnie powiedział, piosenka musi mieć tekst. Nawet taka książka powstała. Słuchaj, a propos tego, co dzieje się w twoim życiu, sporo pozytywnych rzeczy. No bo tak, płyta, trasa, Fryderyki, ale też czytałem jakiś wywiad z tobą, w którym stwierdziłaś, że nie popadasz w hura optymizm. Czy ty jesteś taką kryptopesymistką?
1: No nawet nie krypto. myślę, że też często powtarzam to, może już się pojawiło w jakimś wywiadzie, ale powtórzę to jeszcze raz, że ja to jestem taki warkocz, że trochę tych smutków i trochę wesołych momentów sobie przeplatam i z takich pierwiastków się chyba składam i wolę się przyjemnie zaskoczyć, niż jakoś tak nastawić turbo pozytywnie, a później
0: przeżyć się rozczarowanie.
1: Tak, i przeżyć i się rozczarować, tak. I może rzeczywiście z tym, nawet jak są jakieś takie naprawdę obiektywnie piękne sytuacje, to ja jakoś tak w środku przeżywam, ale staram się nie wylewać tego aż tak bardzo na zewnątrz. No.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, pesymista to dobrze poinformowany optymista. Tak to jakoś było.
1: Ładne.
0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Słuchaj, a propos Fryderyków, o których wspominaliśmy, to nagrodę odbierałaś z rąk Kaśki Sochackiej.
1: W jednym
0: z wywiadów znalazłem taką historię, że ty z kolei ze swoją muzyką musiałaś poczekać, bo wszyscy w wytwórni byli pochłonięci właśnie płytą Kasi.
1: Tak było.
0: Mhm. Czułaś jakąś taką satysfakcję, jak odbierałaś Fryderyka z jej rąk?
1: Ja miałam coś takiego raczej, że wzruszenie, bo widziałam, że Kasia też się cieszy, bo Kasia bardzo podobną drogę przeszła jak ja, kiedy musiała czekać na swój moment, kiedy w wytwórni był też czas Corteza, bo to jest tak akurat w wytwórni Jazz Boy, że równolegle nie dzieją się rzeczy. Skupienie jest na jednym artyście i zakończa się proces jednej płyty i odpala się nową. Wydaje mi się, że to jest całkiem uczciwe w związku z wszystkimi artystami, ale oczywiście jest to

0: już w samym tym dniu, nawet nie przed samym koncertem, godzinę czy coś, ale tam się zawsze nasila. Ale a propos rytuałów, to mamy takie, no bo ta joga to jest takie w domu albo po koncertach, natomiast przed samym koncertem to zawsze z kolegami kopiemy się po pośladkach i życzymy sobie, jak zbijamy piątki i po prostu bez tego w ogóle nie ma ani rusz, nie ma opcji, żebyśmy wyszli. Ja tego bardzo pilnuję, żebyśmy wszyscy byli skopani i szczęśliwi i skakiwali na scenę.
1: Słuchaj, dementujemy w takim razie pogłoski, że artyści mają fajnie, bo po koncercie lądujecie w wannie, a potem spanko. Tak to nie wygląda. Ten stres schodzi dłużej zdecydowanie, nie?
0: Myślę, że dla każdego jest inaczej. I to też wszystko zależy, jaki to jest koncert. No, jeżeli niektóre koncerty wyjątkowo skrzydlają, a niektóre są po prostu jakoś z mniejszą energią przeżywane. No i to też zależy od dyspozycji dnia, stanu zdrowia i w ogóle. Natomiast no, ja jestem akurat taką osobą bardzo słabo, że tak powiem, lecąca w melanż, więc jak kończy się jakikolwiek koncert, to ja raczej albo siedzimy sobie z chłopakami delikatnie i rozmawiamy o tym, co się wydarzyło i chillujemy, albo idę spać, bo wiem, że na drugi dzień dobrze by było mieć siły, żeby jechać dalej.
1: Czyli grzecznie jest, rozumiem.
0: Ja tak, jestem okay. Z tych grzecznych.
1: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy na Facebooku do poczytania i pooglądania.
0: Absolutnie.
1: No to zaproszenie zostało wystosowane w takim razie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Pięknie ci dziękuję za wizytę.
0: Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę.

0: Zapraszamy do uzdrowiska Latoszyn koło Dębicy do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
1: Radio Złote Przeboje.